Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzia. Ha.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Radio SK.
1: Proszę, udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głos.

0: Music News.
1: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Jarocka naprzeciwko mnie, cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło.
1: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
2: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam... pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę
1: agresywny już
2: tak,
1: bardzo.
2: Zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku. A potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
1: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mniej

0: taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku. A potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
1: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o CWF już chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mniej

0: Savoir Vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że Savoir Vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu być sobą.
1: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
0: To prawda, właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej.

0: Są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach. Ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
1: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść, to jest bardzo istotne.
0: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
1: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę Savoir Vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
0: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no, faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
1: Ty trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
0: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie no pełne fałszu. I gdzieś
1: tam. A czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
0: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
1: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
0: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy, i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
1: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
0: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów.

0: aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
1: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
0: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
1: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
0: Dokładnie.
1: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców, wszystko można tak, po prostu pokazać.
0: Tak, tak, właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców to trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
1: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
0: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
1: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
0: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę, no, bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
1: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
0: No niestety
1: tego
0: nie.
1: Backgroundu.
0: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
1: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Że jeżeli idzieś na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
1: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
0: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
1: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
0: jak
1: no, najbardziej kalendarza nie starczy.
0: Najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
1: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
0: Kiedy płyta?
1: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy w
0: tak,
1: twoim przypadku.
0: Wiesz, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
1: parę widelców.
0: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
1: 2027.
0: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
1: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach savoir-vivre.
0: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
1: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
0: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
1: Pełna.
0: Tak, pełna.
1: Moim zdaniem pełna.
0: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
1: Taki album, który nazwałabyś koncept albumem?
0: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
1: Nie czyli trochę bez planu, ale tak. Jednak powstało.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
0: Dokładnie.
1: Życzymy wszystkim pełnych dzieci, żeby takie im się rodziły.
0: Na jedzą.
1: Albumy. Na jedzą. Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
0: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy. A ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
1: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, między innymi na singlu savoir-vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na SK.pl w zakładce podcasty. Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
2: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna. I ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie... Chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami. Na przykład, że to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu... Cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość. Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
2: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego slajowania.

0: Ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu, ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
0: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
0: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
0: Tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy -10 wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: się, że jest
1: jeden do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu... I jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini
1: albumy. Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu, po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz?

0: to twoje centrum?
1: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
2: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, okay, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
1: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
2: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
1: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
2: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
1: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
2: terapeutyczne.
1: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
2: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
1: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc

0: rozporządzenie w tej sprawie. O tym, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i naszych czworonogów, mówi pełniąca obowiązki powiatowego lekarza weterynarii w Białymstoku Iwona Olejkowska.
1: Parę dni temu dowiedzieliśmy się, że mieszkaniec Białegostoku znalazł jenota. Jak się później okazało, to zwierzę było chore na wściekliznę. I co w związku z tym postanowił powiatowy inspektorat weterynarii w Białymstoku?
2: Powiatowy lekarz weterynarii w Białymstoku wydał rozporządzenie w sprawie ogniska na terenie miasta Białystok i na terenie gminy Juchnowiec. Czyli są to obszary zagrożone wścieklizną.
1: I co w związku z tym? Czego nie możemy robić? Na co powinniśmy zwracać większą uwagę w tej sytuacji?
2: Przede wszystkim nie, jeżeli chodzi o ludzi. Nie dotykać, nie zbliżać się do zwierząt dzikich, które zauważymy na swojej drodze. Nie dotykać również zwierząt padłych. To też jest istotne. Jeżeli takie zwierzę zauważymy, szczególnie dziwnie zachowujące się, czyli jeżeli chodzi o zwierzęta dzikie, które lgną do ludzi, tak, to nie jest naturalne zachowanie takich zwierząt. Czy na przykład zauważymy, nie wiem, zaburzenia jakieś neurologiczne, tak, u tych zwierząt, ślinotok, wtedy nie dotykamy, broń Boże, tylko powiadamiamy albo powiatowego lekarza weterynarii w Białymstoku, albo Straż Miejską, albo Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Tak? Są to służby, które wiedzą, co w tej sytuacji należy robić. Wszystkie psy, koty na obszarze, który został wyznaczony przez powiatowego lekarza weterynarii, bo to nie jest całe miasto Białystok, to są rejony, powinny być utrzymywane na uwięzi, czyli wyprowadzamy zawsze na smyczy, nie spuszczamy tych psów. Koty wychodzące powinny pozostać w domu. W obecnej sytuacji wszystkie koty z terenu miasta Białystok i gminy Juchnowiec muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. I to jest apel taki jakby najważniejszy, tak? Wszystkie koty powyżej 3 miesiąca życia.
1: Czyli to właśnie takie dosyć konkretne wytyczne. A chciałam jeszcze zapytać o ptaki, bo no, też ludzie w naszym mieście często dogarniają kaczki, gołębie. Czy ptaki też mogą przynosić wściekliznę?
2: Tak, nie, bo to są wszystkie ssaki. Natomiast również jeżeli dotyczy dokarmiania, nie dokarmiajmy zwierząt dzikich, tak? Nie zbliżajmy się do tych zwierząt. Jeżeli dojdzie do kontaktu z człowiekiem i takie zwierzę ugryzie czy podrapie, należy natychmiast kontaktować się z lekarzem medycyny, tak? Ponieważ wścieklizna jest chorobą śmiertelną.
1: Właśnie, jeszcze może porozmawiajmy o tych skutkach, jeśli zarazimy się od zwierzęcia, no to właśnie, tak jak pani powiedziała, to jest choroba śmiertelna, no a jak wygląda przebieg takiej wścieklizny u człowieka?
2: Okres inkubacji to jest od kilku dni do kilku miesięcy, czyli bardzo długi, tak? Jest to choroba nieuleczalna, choroba śmiertelna. Jeżeli na przykład dojdzie do pogryzienia czy do podrapania, natychmiast tą ranę należy przemyć wodą z mydłem, zdezynfekować. Jeżeli jest duże krwawienie, to też jest niezalecane tamowanie takiego krwawienia. Tylko natychmiast udać się do lekarza.
1: Tak, dokładnie. Także uważajmy na siebie, na swoje zwierzęta. Pamiętajmy, że psy muszą być teraz wyprowadzane na smyczy, a koty nie powinny wychodzić z domów. Trzymajmy się tych zaleceń, żebyśmy wszyscy byli zdrowi i bezpieczni. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
3: SK Białystok.
0: Coraz więcej dzieci i młodzieży trafia na ortopedię do UDSK w Białymstoku z poważnymi urazami po wypadkach na hulajnogach elektrycznych, mówi Tomasz Głuszczyn, szef kliniki ortopedii i traumatologii dziecięcej UDSK.
4: Coraz więcej pacjentów po urazach przede wszystkim z hulajnog elektrycznych i niestety dominują to ciężkie urazy, a do tego u młodszych dzieci, u bardzo młodych dzieci, które teoretycznie nie są w ogóle przygotowane do jazdy na tych urządzeniach. To należy tutaj jasno powiedzieć, że hulajnoga się kojarzy z dzieciństwem, natomiast nie hulajnoga elektryczna, tylko hulajnoga mechaniczna. A elektryczne są, mogą być dla małych dzieci zabójcze, ponieważ te dzieci nie mają jeszcze wykształconych zmysłów równowagi, dlatego nie radzą sobie w tak dużych prędkościach. Generalnie liczba urazów z hulajnog dziecięcych jest cały czas dominująca. Wydaje mi się, że nieważne od tego, czy się polepszyło, czy się pogorszyło, trzeba cały czas o tym mówić, przypominać, ponieważ rodzice są nieświadomi,

0: Rozumiem, każdy jest zapracowany, natomiast konsekwencje tej nieświadomości mogą być do końca życia. Znaczy, do nas trafiają akurat ofiary hulajnóg, więc rodzice nie wyglądają na świadomych, jeśli dochodzi do takich, a nie innych zdarzeń. Ci, co może nie trafili, no to może rzeczywiście posłuchali się nas i chociażby w jakiś rozsądniejszy sposób używali tych urządzeń. No trudno mi powiedzieć, czy rośnie świadomość. Wydaje mi się, że dyskusja w społeczeństwie na pewno jest i na pewno się dzieje, ale należy wspomnieć, że w każdym miejscu na świecie, gdzie pojawiły się hulajnogi elektryczne, które można było wypożyczać, wzrosła ogromnie liczba urazów z udziałem dzieci na tychże urządzeniach. Naszą rolą to przede wszystkim leczenie urazów jest i w tym się specjalizujemy, to robimy najlepiej. Może profilaktyką powinien się może kto inny zająć. My ewentualnie świadczylibyśmy informacje, czego można się spodziewać, jeśli tej profilaktyki nie będzie. No, ostatnio mieliśmy chociażby małe dziecko, które nie było prawnie, nie mogło używać hulajnogi elektrycznej. Bez opieki oczywiście rodziców, ze złamanym szonem kości udowej. Bardzo często dochodzi z towarzyszącym również złamaniem kości ramiennej, czyli dwie główne kości organizmu ludzkiego zostały złamane, jedna największa, druga w kolejności po urazie z hulajnogi. Najczęściej dotyczy kończyn górnych, natomiast no, jeśli są wysokoenergetyczne, to też i goleń i udo doznaje uszkodzenia. Każdy z nas ma taki odruch, żeby chronić nasz nos przed kontaktem z ziemią. I to, czy mamy kask, czy nie mamy kasku, my zawsze te łapki wystawiamy i one są narażone na urazy, na złamania. Małe dzieci nie są w stanie ocenić zagrożenia. One nie mają zielonego wyobrażenia, czym może się skończyć ten mały, drobny ruch, utrata równowagi w kontakcie z krawężnikiem. Także te skutki mogą być olbrzymie i długotrwałe, bo pamiętajmy, że małe dzieci intensywnie rosną, więc nasze wszystkie złamania mogą odbijać się na ich wzroście, doprowadzając do deformacji kończyn, do asymetrii długości kończyn. I to powoduje kolejne potrzeby operacyjne, no bo wiadomo, jak mamy krzywą kończynę, to musimy ją w jakiś sposób naprawić operacyjnie. Także konsekwencje u wzrastających dzieci zawsze są. Wysoki sezon tak naprawdę urazów narządu ruchu zaczął się 2 maja.
1: SK Białystok.
2: W maju ruszy cykl spotkań mieszkańców z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim pod hasłem Porozmawiajmy o Białymstoku, stwórzmy razem mapę potrzeb. To okazja do dyskusji o aktualnych potrzebach białostoczan i o tym, jak przekształcić je w konkretne projekty. Mówią prezydent Tadeusz Truskolaski, przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Jamrus i Karol Waligura, dyrektor Departamentu Prezydenta Białegostoku.
3: To już trzecia edycja spotkań z białostoczanami w tej nowej kadencji. Stwórzmy mapę potrzeb. W tym roku jest też kontynuowana. Odbędzie się tak jak w ubiegłym roku 5 spotkań. Zaczynamy 20 maja o godzinie 16.30 w pierwszym liceum ogólnokształcącym, a później będzie 21 maja o 16.30 i 18.00 i 22 maja w piątek o 16.30 i 18.00. Będą to osiedla. Drugie spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych, trzecie spotkanie w 11 w liceum ogólnokształcącym, kolejne na Bagnówce w Szkole Podstawowej na ulicy Kluka i ostatnie spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Elektrycznych, czyli w technikum elektrycznym. Proszę Państwa, myślę, że te spotkania przynoszą efekt w postaci bardzo licznego odzewu, jeśli chodzi o wypełnianie ankiet. W tym roku też ankiety będą dostępne w wersji papierowej i elektronicznej. W zeszłym roku spłynęło 676 ankiet, gdzie było jakby przedstawionych, bo niektóre potrzeby się powtarzały, 347 potrzeb. Oczywiście staramy się w miarę możliwości reagować i najpilniejsze potrzeby realizować w ustawie do budżetu. Również oczywiście myślę, że to jest wskazówka dla Państwa radnych, a poza tym takie spotkania z mieszkańcami mają swój plus w takiej postaci, że każdy może przyjść, zadać pytanie, spotkać się. Także myślę, że ten pomysł mój, który był po wyborach, będziemy nadal kontynuować. Tak jak mówię, tutaj jest dr Kamil Waligura, Departament Prezydenta Miasta.

0: że tak powiem, wszystkie te ankiety przetwarza. No i efekty tego, jak to wychodzi, będę omawiał na spotkaniach. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza konferencja ma na celu zaproszenie mieszkańców za pośrednictwem obecnych tutaj mediów do tych 5 lokalizacji.
1: Na początku zwrócę się do pana prezydenta. Podziękuję bardzo za kontynuację tych spotkań. Wiemy doskonale, że to jest bardzo dobra forma dialogu, bardzo dobra forma kontaktu z mieszkańcami. Wiele inwestycji, wiele działań, które zostały zasygnalizowane, które zostały zgłoszone w poprzednich tych 2 edycjach, są realizowane bądź są na etapie analizy. Tutaj chciałabym może dopowiedzieć, jeżeli chodzi o mieszkańców, tutaj pan prezydent podał 5 lokalizacji. Proszę się nie sugerować, że państwo mieszkacie załóżmy na osiedlu Wygoda i tylko i wyłącznie możecie państwo przyjść na spotkanie, gdzie jest akurat tutaj Wygoda, Bagnówka, na przykład szkoła numer 51. Wszystkie spotkania są otwarte dla mieszkańców, więc państwo, jeżeli nie będziecie mieli w tym danym dniu, o danej godzinie, nie dysponujecie czasem, zapraszamy na spotkania, które odbywają się w innych częściach miasta, nie dotyczą państwa najbliższego otoczenia. Zachęcam państwa, wszystkich mieszkańców, na to, żeby państwo znaleźli ten czas, żeby państwo przyszli do nas, żeby państwo zgłosili.

0: czym nie widzimy możliwości zakończenia realizacji inwestycji w terminie, ani w ewentualnych terminach najbliższych, stąd też ta trudna decyzja. Oczywiście będziemy dochodzić kar umownych w związku z nierzetelną realizacją umowy. Będziemy oczywiście tutaj, bo fontannę dalej chcemy zbudować i w najbliższym czasie ogłosimy nowe postępowanie przetargowe, które mam nadzieję wyłoni wykonawcę, który tą fontannę zrealizuje w pełnej krasie i zamierzeniu tak, żeby w 2027 roku mieszkańcy mogli cieszyć się z tej fontanny. No i inwestycja druga, czyli żłobek przy ulicy Kawaleryjskiej. Tutaj skutki odstąpienia od tej umowy są, tak jak wspomniałem, trochę większe, dlatego że dotyczą również najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Natomiast umowa, która została zawarta z firmą JTL w dniu 26 marca 2025 roku, no, z bólem serca, ale nie widzimy możliwości, żeby została zrealizowana po pierwsze w takim terminie, aby 1 września dzieci mogły do tego żłobka trafić, a po drugie w takim terminie, aby rozliczyć dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy, które na budowę tego żłobka pozyskaliśmy. W związku z czym tak naprawdę żłobek, o którym mówimy, miał być gotowy do 26 marca tego roku. No jak widzimy, wszyscy gotowy nie jest. Myśmy poczynili naprawdę bardzo dużo różnych kroków, żeby spróbować tą inwestycję uratować. Niestety wszelkie możliwości już się wyczerpały. Żłobek miał być gotowy, a prace, które zostały wykonane na ten moment, to jest około 40% zaawansowania. Są również zaległości na poziomie od 54% do nawet 92% w stosunku do planu, który powinien być w realizacji robót dotyczących, których dotyczyły prac budowlanych, elektrycznych, sanitarnych i drogowych. Tak jak powiedziałem, ta sytuacja jest trudna z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że mówimy tutaj o dzieciach, ale z drugiej strony ta inwestycja miała powstać dlatego, że była dofinansowywana ze środków Krajowego Planu Odbudowy w 95%. W związku z czym dofinansowanie przekraczające 17 milionów złotych, które na to mieliśmy, miało pokryć budowę tego żłobka, miało pokryć realizację tej inwestycji. Jak już dobrze wiemy, tak się nie stanie. Warunkiem bezzwrotnego otrzymania dotacji jest dostarczenie odbioru końcowego robót budowlanych do 31 lipca. Mamy 1 maja i 40% stanu zaawansowania budowy. Nie ma takiej technologii, która pozwalałaby wykończyć tą budowę w tym terminie. W związku z czym też będziemy oczywiście dochodzić od wykonawcy zwrotu utraconego dofinansowania oraz wszelkich kar umownych z tym związanych. Jeżeli chodzi o tematy dotyczące rekrutacji, to tutaj przekazuję oczywiście głos pani prezydent, która najlepiej powie, jak będzie wyglądała sytuacja naszych mieszkańców.
1: Ta decyzja odstąpienia od umowy budowy żłobka na Kawaleryjskiej wyznaczyła dla Departamentu Spraw Społecznych duże zadanie. Zadanie przede wszystkim, w którym chodzi o to, żeby każde dziecko było zaopiekowane. Dlatego w jak najłagodniejszy sposób zaproponujemy przejście procesu zmiany żłobka. Do filii żłobka numer 4 przy ulicy Kawaleryjskiej w pierwszej preferencji zgłosiło się 128 dzieci. W drugiej i trzeciej razem z pierwszą jest 189 takich wniosków. I każdemu z tych dzieci zaproponujemy miejsce w miejskim żłobku. Każdą sprawę będziemy rozpatrywać indywidualnie i dlatego już dzisiaj, przed chwilą, wysyłamy w tej chwili maile do każdego rodzica dziecka z moim podpisem, aby poinformować o tej sytuacji, która zaistniała. Rodziców, którzy mają jeszcze pytania, zapraszamy do kontaktu z Departamentem Spraw Społecznych pod numerem telefonu 85 669 65 50 lub też bezpośrednio do pani kierownik do spraw żłobków 85 869 65 59.
2: My jesteśmy przygotowani, już żeśmy zaczęli działać. Mianowicie od godziny 9, czyli od 40 minut, jest otwarty system naboru. Rodziców bardzo prosimy, tych zainteresowanych rodziców, o edytowanie swoich wniosków. można zmienić preferencje

0: wyboru żłobków. Nie trzeba kontaktować się z wybranym żłobkiem, nie trzeba chodzić do żłobka z wydrukowanym wnioskiem. To dyrekcja wybranego żłobka skontaktuje się z Państwem celem omówienia szczegółów i podpisania umowy. Tak będzie w ciągu najbliższych 2 tygodni, ponieważ od 4 maja, od poniedziałku, rusza ten duży proces rekrutacyjny. W momencie, kiedy dzieci odchodzą ze żłobków do przedszkoli, wtedy robią się wolne miejsca w żłobkach i wtedy ta kolejka rusza w większej skali. Więc w ciągu najbliższych 2 tygodni, do 15 maja, skontaktują się z Państwem żłobki, do których Państwo chcecie posłać swoje dzieci. My nie robimy tego administracyjnie w przypadku, jakby nie przydzielamy dzieci do poszczególnych żłobków, tylko bardzo prosimy rodziców, dajemy rodzicom wybór, żeby wybrali sobie żłobek, do którego chcą, żeby ich dziecko chodziło. Mowa oczywiście o rodzicach i opiekunach dzieci zapisanych do żłobka przy ulicy Kawalerii. Jeżeli do 15 maja z Państwem się żłobek nie skontaktuje, to wtedy będą się z Państwem kontaktować pracownicy Departamentu Spraw Społecznych i proponować miejsca w publicznych żłobkach, ponieważ będziemy mieli podgląd, jak wygląda sytuacja po tym pierwszym etapie rekrutacji i gdzie są wolne miejsca. To tak będzie wyglądało. W tej chwili olbrzymi apel do Państwa, zresztą ten list, o którym Pani Prezydent mówiła, tam jest taka swego rodzaju instrukcja obsługi też. To będzie też na stronie miasta. Natomiast w tej chwili apel: zajrzeć do systemu tego rekrutacyjnego, wybrać nowy żłobek pierwszej preferencji. Natomiast jeżeli Państwo mają wybrane żłobki drugiej i trzeciej preferencji, to też można to ruszyć, nie tracąc daty zapisania do rekordu. Czyli jeżeli ktoś rok temu wybrał żłobek X jako żłobek drugiej preferencji, w tej chwili, jeżeli to zmieni na pierwszą, to data wpisania będzie ta sprzed roku. Bo tak to w dużym skrócie jest. Także powtarzam, bardzo proszę zajrzeć do skrzynek mailowych, gdzie będzie ten list będący też instrukcją. Zajrzeć na stronę miasta, gdzie też będzie to powtórzone. I zapraszam do kontaktu z Departamentem Spraw Społecznych. Też numery telefonu będą podane na piśmie.
1: Jeżeli chodzi o umowę z Parkiem Poland, została ona rozwiązana 24 kwietnia. Jeżeli chodzi o umowę z firmą JTL, spółka z Łomży, w dniu wczorajszym. Wybór nowych wykonawców wymaga otworzenia na nowo postępowań przetargowych, także najpierw musimy zakończyć wszystkie procesy związane z odstąpieniem od umów i wtedy jak najszybciej będziemy publikować nowe przetargi, tak aby inwestycje ruszyły. W pierwszej preferencji to jest 128 osób, które złożyło deklarację do tego konkretnego żłobka na Kawalerii. Różnica, czyli między 180 a 128, to jest druga preferencja. Czyli jakby rodzice zostaną poproszeni o to, żeby wybrać jeszcze jeden żłobek jako tą drugą preferencję. Tak? Więc jakby tutaj ta część, w jakiś sposób ona już jest tak naprawdę zaopiekowana, bo oni jako pierwszą preferencję wybrali zupełnie inne miejsce. Natomiast dla tych 128 osób, w części oni już mają drugą i trzecią preferencję. W części były to osoby, które tylko i wyłącznie jako jedyną placówkę wybrały tą. To będą też osoby szczególnie zaopiekowane, tak jak wszyscy inni, żeby w miarę bezboleśnie przejść cały ten proces. Także na pewno będziemy tutaj z panem dyrektorem Prylutą i z panią prezydent Cybulko dbać o to, żeby nasi najmłodsi mieszkańcy byli zaopiekowani w taki sposób, jak trzeba. A to, o czym ciągle mówimy, że opieka w naszych żłobkach miasta Białegostoku jest najlepsza, to jest prawda, nieważne który żłobek, tam dzieci zawsze są szczęśliwe.
0: Każdy dostanie propozycję miejsca w żłobku publicznym. W tej chwili prosimy Państwa, żeby Państwo wybrali, Państwa rodziców, żeby wybrali sobie miejsce na nowo jakby. I 2 tygodnie dyrektorki żłobków mają na nawiązanie kontaktu z tymi dziećmi, które do nich zostaną przyjęte. A tam inne dzieci też czekają, prawda? Natomiast potem, ponieważ mamy listę tych rodziców, my będziemy się już kontaktować i proponować miejsca w żłobkach publicznych. Ja mam nadzieję, że to się skończy na tych 2 tygodniach, ale jeżeli się nie skończy, to każdy rodzic dostanie propozycję miejsca w żłobku publicznym. Powinno być wystarczające, bo proszę pamiętać, że te cyfry, które my podajemy, to nie jest kolejka. To są osoby zapisane.

0: w momencie, kiedy dyrekcja żłobka się, albo my, będziemy się kontaktować z tymi ludźmi, wtedy się dowiemy, czy te osoby są nadal zainteresowane tym, żeby dziecko było w żłobku. Bo to jest ilość rekordów. Natomiast co pół roku są te rekordy odnawiane, w ciągu pół roku się mogło... Bardzo, to jest tak jak zajęcie kolejki kiedyś. Jestem w kolejce, sobie czekam. Natomiast przychodzi co do czego się okazuje, że babcia się zajmuje dzieckiem, że ludzie zmienili miejsce zamieszkania, że no różne życiowe sprawy, prawda? Więc o konkretach będziemy mówić tak naprawdę w końcu maja. Wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, jak to wygląda.
1: Na ten moment dlatego będziemy dochodzić roszczeń względem wykonawcy, bo nie ma już możliwości realizacji inwestycji przy pomocy środków z KPO 17 milionów. Dlatego też jakby podjęliśmy decyzję, to co mówiłem, to były te dwa najważniejsze elementy. Pierwszy element to jest dzieci. Myśmy po prostu musieli zagwarantować, żeby rodzice wiedzieli, co zrobił 1 września z dziećmi. Wiedzieliśmy już przy naszych naprawdę bardzo silnych działaniach, żeby tę inwestycję zrealizować w terminie. Wiedzieliśmy już, zresztą rodzice też do nas dzwonili, pytali się, co ze żłobkiem, przecież widzimy, że on nie idzie, jak to wygląda i tak dalej. Tak? W związku z czym my jesteśmy przede wszystkim lojalni wobec naszych mieszkańców. W związku z czym to jest pierwszy element. Drugi element to rozliczenie środków z KPO. Jeżeli my widzimy, że nie ma fizycznie możliwości rozliczenia tych środków, nie możemy pozwolić na to, żeby budżet miasta próbować ciągnąć tę inwestycję, gdzie na koniec już wiemy, że nie jesteśmy w stanie rozliczyć tych środków. Więc wolimy ich nie wziąć w związku z tym, żeby nie płacić odsetek, bo pamiętajmy, że nie dochowując umowy o dofinansowanie...
2: Polityki Komisji Europejskiej właśnie do takich miejsc jak Białystok, gdzie to prawo do pozostawania wymaga szczególnych instrumentów, szczególnych zachęt, aby tutaj pracować, tutaj uczyć się. I właśnie Pana pomysł Uniwersytetu z Weterynarią i z Kliniką Weterynarii w to całe nasze wspólne działanie wpisuje się. Obecnie jako władze województwa jesteśmy w trakcie aktualizacji strategii rozwoju naszego województwa do roku 2030. Materiał wyjściowy pan profesor Robert Ciborowski, pani profesor Joanna Ejdys już przygotowali. Teraz ten dokument podlega szerokim konsultacjom właśnie między innymi na naszych podlaskich uczelniach i jestem przekonany, że kierunek weterynarii, ale także ta klinika weterynarii będzie wpisana do tej strategii jako jeden z celów rozwojowych województwa podlaskiego i że w takim kształcie strategia zostanie przyjęta przez Sejmik na przełomie grudnia i stycznia. Szanowni Państwo, jeżeli to będzie wpisane, jestem o tym święcie przekonany, będziemy mogli podjąć działania, aby środki finansowe, bez których, jak mówił Pan Rektor, ten kierunek i ta klinika nie mogą istnieć, o te środki będziemy mogli zadbać w nowej polityce spójności, czyli po roku 2027. Szanowni Państwo, ta polityka spójności będzie wyglądała trochę inaczej niż teraz. Będzie 27 planów partnerstwa krajowo-regionalnego i nasz polski plan partnerstwa krajowego regionalnego zaczął się już pisać z końcem stycznia. Zapewniam Państwa, że ja jako marszałek, moi zastępcy, a także moi dyrektorzy jesteśmy we wszystkich roboczych grupach, jakie prowadzi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, bo właśnie ten plan jest pisany w takim dialogu ministerstwa, komisji oraz regionów. I panie rektorze, będziemy dążyli do tego, aby środki i na ten kierunek, i środki na tą klinikę, co jest bardziej kosztowne, zostały wpisane do planu krajowego, czyli do tych rozdziałów krajowych tego dokumentu. To daje możliwość uzyskania większych środków. Plan B, jeżeli to nam się wspólnie nie uda, jestem jak najbardziej dobrej myśli, będziemy te działania wpisywali do naszego programu regionalnego. Panie, jeszcze raz, bardzo gratuluję panu rektorowi tego pomysłu, tego działania i zapewniam, że województwo podlaskie chce być partnerem tej drogi i towarzyszyć w zdobywaniu tych pieniędzy, bo jest to niezwykle ważny pomysł dla rozwoju naszego regionu i do tego, aby nasi studenci tutaj pozostawali, a ci, którzy myślą, gdzie można mieszkać, wybierali właśnie województwo podlaskie.
3: Uniwersytet od zawsze wypełniał określone funkcje. Te funkcje to funkcja naukowa i dydaktyczna, o tym bardzo dobrze wiemy, ale także funkcja rozwojowa albo prorozwojowa. Nie da się mówić o rozwoju regionu, nie da się mówić o rozwoju miasta bez rozwoju akademii w ogóle. Białystok ma to szczęście, że ma instytucje naukowe i dydaktyczne na najwyższym, nie tylko ogólnopolskim, ale europejskim i światowym poziomie. Ma szczęście związane z tym, że państwo rektorzy

branży, współpracując ze sobą, dbają o to, aby Białystok stał się miejscem pożądanym przez studentów nie tylko z miasta Białegostoku i nie tylko z województwa podlaskiego, ale aby był miejscem przyciągającym studentów z Polski, ale także Zjednoczonej Europy. Ale żeby tak mogło być, to poza świetną współpracą, poza projektami takimi jak Studium w Białymstoku, który jest fantastycznym przykładem współpracy i kooperacji państwa rektorów, musimy rozwijać i przedstawiać coraz to bardziej atrakcyjną ofertę edukacyjną skierowaną do potencjalnych przyszłych

seniorów musimy rozwijać i przedstawiać coraz to bardziej atrakcyjną ofertę edukacyjną skierowaną do potencjalnych przyszłych

0: Polska to między innymi uruchomić tak wyczekiwany przez Uniwersytet w Białymstoku, ale także młodzież, która podejmuje studia, kierunek związany z psychologią. Chcieliśmy to zrobić, była potrzeba ze strony Uniwersytetu i pomoc ze strony administracji centralnej. Bardzo duże pieniądze także zostały przekazane na wybudowanie Wydziału Humanistycznego. To dla mnie też jakoś szczególnie istotne, bo jestem absolwentem historii Uniwersytetu w Białymstoku i wierzę w to, bo jestem po rozmowach z liderami naszego środowiska politycznego i z posłem Krzysztofem Truskolaskim i z ministrem Stefanem Krajewskim, z którymi dzisiaj rozmawiałem, że będziemy jako wspólnota ludzi zainteresowanych tym, aby rozwijać Uniwersytet, rozwijać środowisko akademickie w naszym mieście i w naszym regionie, współpracować i współdziałać po to, aby ten kierunek mógł tu rzeczywiście powstać, być takim miejscem, który przyciągać będzie młodzież, młodych ludzi, którzy rozpoczną studia na Uniwersytecie w Białymstoku. To najlepsze miejsce do studiowania. Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich, ale także mam nadzieję, że uda się dołożyć naszą wspólną cegiełkę po to, żeby zrobić to, na czym nam wszystkim zależy, czyli na powstaniu kolejnego atrakcyjnego kierunku w ramach Uniwersytetu w Białymstoku, czyli weterynarii.
1: Widzimy tą piękną wizję, w związku z czym kto nie jak Uniwersytet w Białymstoku. Młody, bo młody, ale patrząc po tym kampusie, prężnie działający i potrafiący realizować wspaniałe projekty. I wierzę w to, że tak jak do tej pory, wspólnie z miastem Białystok, Uniwersytet w Białymstoku będzie się rozwijał. Miasto Białystok jest miastem akademickim, ma 3 wspaniałe uczelnie, współpracuje ze wszystkimi i zarówno pan prezydent Tadeusz Truskolaski, jak i my, jego zastępcy, zawsze staramy się z uczelniami wyższymi w naszym mieście współpracować, bo to jest ogromna wartość naszego miasta i utworzenie nowej kliniki, nowego kierunku weterynaria to na pewno będzie nowy impuls, który pozwoli na to, żeby nowi studenci, nowe osoby zainteresowały się studiowaniem właśnie w Białymstoku. A miasto Białystok i województwo podlaskie to są miejsca najwspanialsze na świecie i myślę, że studiowanie tutaj, właśnie na tym kampusie, to będzie naprawdę coś dobrego. Także panie rektorze, kibicujemy i będziemy wspierać tyle, ile będziemy mogli.
2: Nowy wydział to jest przede wszystkim prawo wyboru dla wszystkich mieszkańców. Szanowni Państwo, jestem przekonany o tym, że wielu studentów, którzy chcieli dostać się na weterynarię, musiało rezygnować z powodu trudnego dojazdu, z powodu braków finansowych. Natomiast Białystok, należy naszego województwa, to miejsce centralne, łatwo tutaj dojechać, łatwo tu się dostać i na pewno łatwiej wybrać kierunek, który się zechce. Czyli ta oferta, którą Uniwersytet poszerza, na pewno trafi dobrze w społeczeństwo. Drodzy Państwo, pewnie wszyscy mamy tego świadomość, ale zwierząt gospodarskich w naszym województwie jest kilkukrotnie więcej niż ludzi. W związku z tym trzeba mieć kadrę, która się tymi naszymi podopiecznymi zajmie. Bardzo dobrze, że ten kierunek powstaje. Ja oczywiście życzę panu rektorowi, żeby powstał jak najszybciej. Życzę tego panu rektorowi, ale i sobie. I to na dwójnasób. Jako osoba nadzorująca Państwowy Inspektorat Weterynarii. Drodzy Państwo, tam też już widać braki kadrowe. Ale także jako rolnik. Gdzie te usługi naprawdę wymagają wielu, wielu osób. To jest praca weterynarii 24 na dobę. W związku z tym bardzo się cieszę, że ten pomysł powstał, a skoro powstał ten pomysł i w takim gronie go tutaj procedujemy, przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa, przy wsparciu naszych parlamentarzystów, myślę, że pieniądze się na ten cel znajdą, bo dobry pomysł musi zawsze znaleźć finansowanie.
3: SK Białystok.
4: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to już wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
3: SK Białystok News.
4: No hej kochani, z tej strony Agata Kropiewnicka.

0: To jest magazyn reporterów Eski Białystok. Dzisiaj bierzemy na tapet Up to Date Festival, który już w ostatni weekend maja w Białymstoku. Opowiedzą o nim Paulina Żaczek, dyrektorka komunikacji festiwalu i organizator Jędrzej Dądziło.
1: Jeśli chodzi o lokalność, również to nasza identyfikacja wizualna w tym roku jest bardzo mocno oparta na, bardzo mocno zakorzeniona w lokalności, gdyż ilustracje, które Państwo możecie zobaczyć na naszych social mediach, a niedługo już od pojutrze na plakatach, które pojawią się w mieście, są to ilustracje ręcznie wykonane przez lokalnego artystę Michała Siwaka na podstawie zdjęć archiwalnych wykonanych przez naszego wieloletniego fotografa Krzysztofa Karpińskiego głównie, bo niektóre z nich są to też z bardzo głębokiego archiwum wyciągnięte zdjęcia, które są właśnie zamienione w ilustracje. Odbitki bądź wydruki będzie można też mieć możliwość pobrać w ramach festiwalu już na terenie

które są właśnie zamienione w ilustracje. Odbitki bądź wydruki będzie można też mieć możliwość pobrać w ramach festiwalu już na terenie.

0: zgromadzilibyśmy pewnie 5 ekip, ale chciałbym jeszcze nawiązać do naszej lokalności, do tego, jak wygląda struktura naszej publiczności, bo o ile festiwal jest bardzo zakorzeniony lokalnie, to ciągle czujemy, że chcemy być jeszcze bardziej zapraszający wobec lokalnej publiczności, stąd właśnie te wysiłki związane z biletem białostockim, który kosztuje przeszło 2 razy mniej niż standardowy bilet wstępu na festiwal. Ponadto należy tutaj powiedzieć, że Up to Date jest absolutnie najtańszym festiwalem tego typu w Polsce i zawsze był. Także staraliśmy się zawsze skalować tą sprzedaż biletów w taki sposób, ceny tych biletów, żeby każdy mógł sobie na to pozwolić. Więc nawet jeżeli są te listy gości, a są przepastne momentami, to staramy się wykorzystać ten fakt do tego, żeby zmobilizować też publiczność do wspierania innych, bo dobro po prostu wraca. I jeszcze tutaj słowo komentarza na temat właśnie struktury publiczności. Myślę, że jakieś około 80% frekwencji festiwalu jest to nieustannie rosnąca frekwencja spoza naszego regionu. Są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas coraz częściej też ze zachodniej granicy. W tej chwili obserwujemy bardzo duży wzrost po prostu zainteresowania głównie publiczności z Berlina, a stale możemy cieszyć się przynajmniej jednym autokarem przyjeżdżającym z Wilna i Kowna. Co roku ci ludzie stali się już po prostu przyjaciółmi festiwalu, którzy współpracują z nami, żeby też budować taką odnogę białostocką w Litwie. Z tego jesteśmy bardzo dumni i się bardzo z tego cieszymy. Oczywiście nie działoby się to, gdybyśmy nie działali też w stronę zagranicy i szczególnie działalność wydawnicza i działalność związana z projektem FOMO pomaga nam te macki gdzieś tam rozpościerać i prowadzimy projekt unijny w ramach programu Kreatywna Europa, który w następnym roku w marcu już dobiega końca. W tej chwili jesteśmy na etapie pisania nowej aplikacji, żeby ten projekt poszerzyć i przedłużyć, także proszę trzymać kciuki, bo te pieniądze jest bardzo trudno dostać. Niemniej mamy zaplanowaną całą kolejkę wydawnictw związanych właśnie z muzyką elektroniczną, którą wydajemy na całym świecie i współpracujemy z artystami z różnych kręgów. Oprócz tego chciałbym wspomnieć o tym, że Ministerstwo Kultury wsparło nas też w naszym wieloletnim cyklu Salonów Ambientu i dostaliśmy wsparcie na organizację 6 bardzo porządnie skrojonych Salonów Ambientu w Polsce, co nie oznacza, że wcześniej ich nie robiliśmy, bo robimy je regularnie od 10 lat ponad, ale teraz możemy wejść z tymi wydarzeniami na o wiele wyższy poziom. Myślę, że nowe elementy tych wydarzeń będą bardzo ekscytujące dla publiczności i dla obserwatorów festiwalu, bo też tych jest bardzo wiele, więc zapraszam już dzisiaj między innymi na wydarzenie chociażby w Wasilkowie w lipcu, nad rzeczy Salon Ambientu, a w szczególności chciałbym zaprosić też na coś, co wydaje mi się, że jest fajnym gestem uznania w naszą stronę, bo Muzeum Polin zaprosiło nas do współpracy i 6 czerwca zaraz po festiwalu będziemy prezentować tam wydarzenie, które razem współkuratorujemy i współorganizujemy. A zaraz po festiwalu, 3 dni po właściwie festiwal Up to Date, zabiera całe swoje manele i jedzie do Łodzi, gdzie stawia swoją scenę na festiwalu Labirynt, co będzie na pewno nie lada wyczynem i już dzisiaj zapraszamy wszystkich do tego, że planowali sobie z nami wesołą wycieczkę. Jest to zawsze bardzo podobna opowieść, bo jest mnóstwo wspólnych mianowników z działaniem zeszłorocznymi. W tym roku bodajże 46 występów, nie pamiętam dokładnie, czy to pamiętasz, Paulina? 46 występów. Jeżeli chodzi o czwartek, to tutaj mamy zaplanowane 4 występy. Otwiera cały festiwal i to wydarzenie Into the FOMO Aleksandra Słysz, laureatka paszportu polityki. Następnie wystąpi Mohamed Reza Mordazawi, artysta, który używa żywych instrumentów do wprowadzania siebie i ludzi w trans. Jest to niesamowite przeżycie. Myślę, że to będzie jeden z czarnych koni festiwalu, bo to jest taki artysta troszkę spoza kręgu takiej klubowej elektroniki. Następnie stery przejmie Paul Jebana. Sam jest to artysta eksperymentalny związany z labelem Subtext, który jest jednym z czołowych labeli muzyki elektronicznej na świecie. A zakończy szwedzki artysta Strom, który też związany jest bardzo silnie z FOMO, jest też połową duetu o niewymawialnej nazwie SHXCXCH, coś tam, który też bywał na festiwalu Up to Date.
1: O tym, co chcielibyście na ten temat wiedzieć, ale boicie się zapytać, opowie dr Beata Maćkowiak-Matejczyk z Białostockiego Centrum Onkologii. Białostockie Centrum Onkologii organizuje taką konferencję, podczas której dowiadujemy się dużo o tych nowotworach ginekologicznych u kobiet. I właśnie, może zacznijmy od tego, jaka jest taka profilaktyka przeciwko tym ginekologicznym nowotworom?

0: forum. Co możemy na co dzień robić, żeby się ustrzec tych dolegliwości?
1: Dzisiaj rzeczywiście organizujemy konferencję. Jest to druga ogólnopolska konferencja dotycząca nowotworów ginekologicznych. Skupiamy się w głównej mierze na leczeniu tych nowotworów i zaprosiliśmy do udziału wykładowców, prelegentów z całej Polski. Natomiast przekazujemy swoją wiedzę wszystkim koleżankom i kolegom zarówno z Białegostoku, jak i z całego naszego regionu. O profilaktyce trudno mówić w odniesieniu takim ogólnym do wszystkich nowotworów, ponieważ każdy nowotwór ma swoją specyfikę. Inna jest profilaktyka, jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, inna, jeżeli chodzi o raka trzonu macicy, inna, jeżeli chodzi o raka jajnika. O tym też dzisiaj będziemy mówić. Także na pewno edukacja prozdrowotna i edukacja w zakresie tej profilaktyki uzyskana zarówno w szkole, na zajęciach dodatkowych, a także u lekarza pierwszego kontaktu pozwala na skierowanie pacjentek do właśnie odpowiedniej profilaktyki. Teraz trudno jest mi powiedzieć o wszystkich nowotworach, bo to pewnie zbyt długo czasu by zajęło. Natomiast rzeczywiście mamy dobrze rozwiniętą profilaktykę, mamy dobrze dostępną profilaktykę, refundowaną, także możemy z tego korzystać.
0: Tak, są takie rzeczy, które możemy robić na co dzień, ale też właśnie chyba bardzo ważne jest chodzenie na badania, prawda? I właśnie jak często kobiety powinny chodzić do ginekologa, tak, że tak powiem, na taki ogólny przegląd może?
1: Tak często, jak jest to potrzebne. Dlatego, że każda kobieta ma inne czynniki ryzyka zachorowania na nowotwór i to, jak często powinna wchodzić i wykonywać określone badania, określa lekarz ginekolog. Na pewno są pewne schematy profilaktyki dedykowane do ogólnej, można powiedzieć, takiej zdrowej populacji. Badania cytologiczne czy badania w kierunku HPV wykonuje się na przykład w ramach tego programu co 5 lat. To nie znaczy, że co 5 lat mamy chodzić, prawda, do ginekologa tylko, ponieważ są jeszcze inne macice, jest jajniki, które powinniśmy sprawdzać, a także cytologia może być wykonana również poza tym programem profilaktycznym, jeżeli lekarz widzi taką potrzebę.
0: Tak, a co powinno nas zaniepokoić? Na przykład jeśli czujemy ból właśnie w tych okolicach, czujemy właśnie jakieś takie kucie w jajniku czy coś, to już jest taki sygnał, żeby iść do lekarza, czy właśnie jak to wygląda?
1: Każdy jajnik, który pracuje w cyklu płciowym kobiety, może dawać dolegliwości. Może to być kłucie. Nie każde kłucie jest po to, żeby pójść do lekarza, tak jak nie każde swędzenie za uchem jest po to, żeby pójść do lekarza, tak? Natomiast rzeczywiście uwagę naszą powinny zwrócić sygnały, które są inne niż normalnie występują i z tym powinniśmy pójść do lekarza. Każdy nowotwór ma swoje objawy, zupełnie specyficzne, czyli specyficzne dla siebie, może tak, niewspólne dla wszystkich. Na pewno powinny nas zaniepokoić zły zapach, nieprawidłowe krwawienia, powiększenie się obwodu brzucha czy bóle w dole brzucha.
0: Tak, i właśnie jeszcze wracając do tej konferencji, wspomniała Pani, że przyjechali lekarze z całego naszego regionu i właśnie co tutaj się dzieje, tak ogólnie mówiąc? Państwo wymieniacie się doświadczeniami, jak to wygląda?
1: Prelegentów mamy z całej Polski. Są to prelegenci zarówno mówiący wykłady w zakresie ginekologii onkologicznej, leczenia systemowego, to są onkolodzy kliniczni, a także radioterapeuci. Chcemy przekazać naszym kolegom, którzy pracują w ośrodkach onkologicznych w regionie, najnowszą wiedzę dotyczącą nowotworów narządu rodnego, a także w ośrodkach, które z nami współpracują, nie onkologicznych, bo również ginekologicznych, to jak się współcześnie leczy nowotwory narządu rodnego. Ponieważ jedną z cech jak gdyby sukcesu w leczeniu nowotworów narządu rodnego jest ich prawidłowe leczenie i w ośrodku, który predysponuje wszystkimi i dysponuje wszystkimi metodami leczenia. Mówimy w onkologii w ośrodku wielospecjalistycznym. Dzisiejsza onkologia powinna odbywać leczenie onkologiczne powinno odbywać się w sposób scentralizowany w ośrodkach, które się w tym specjalizują, a pozostałe ośrodki powinny pomagać bądź też kierować pod naszym nadzorem pacjentką.
0: Tak, także słyszymy, że to jest bardzo potrzebna konferencja i no w sumie też cieszę się, że tak się rozwija to leczenie i możemy liczyć na coraz lepszą opiekę medyczną w takich wypadkach i dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: No i to już wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Już się z Wami żegnam. Życzę Wam dobrego dnia, wieczoru czy cokolwiek teraz przed Wami, a po najświeższe i najważniejsze informacje z naszego miasta i regionu zaglądajcie na białystok.sk.pl. Piszemy o najciekawszych wydarzeniach i wszystkim, czego nie chcecie przegapić w Białymstoku. SK Biały

0: TikTok News.
1: Cześć, cześć. Przy mikrofonie Julia Łata. Witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. Miasto Białystok przygotowało na tegoroczną Noc Muzeów niezwykle bogatą ofertę. Ponad 20 miejskich instytucji kultury zadba o to, by mieszkańcy tej nocy nie poszli wcześnie spać. Noc Muzeów już 16 maja, a więcej o programie wydarzenia opowiedzą zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski, Katarzyna Szarejko z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska, Tomasz Krupa z Podlaskiej Policji oraz Katarzyna Pierwienis, dyrektor Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Białymstoku.
2: 18 maja to Międzynarodowy Dzień Muzeów i zawsze przy okazji tej daty w jej pobliżu mamy do czynienia z wydarzeniem, które ma dosyć wyjątkowy charakter, Noc Muzeów. Z mojej perspektywy to takie wydarzenie, które ma charakter moim zdaniem i społeczny, i socjologiczny, bo raptem okazuje się, że jednego dnia tysiące, nie tylko Białostoczan, ale tysiące Polaków chcą zobaczyć, co ciekawego mają do zaproponowania instytucje kultury, ale też inne podmioty, co ciekawego można w nich zobaczyć. I chcą to robić wspólnie, jako pewna wspólnota, nie pojedynczo, tylko czuć wręcz nawet tłok przy okazji odwiedzenia rozmaitych galerii, muzeów, instytucji kultury, więc to jest coś ciekawego, co mnie mega intryguje. I myślę, że podobnie będzie też w tym roku, to znaczy, że jak zawsze tysiące Białostoczan wyruszą na szlak, na którym w tym roku blisko 20 podmiotów się znalazło, rozmaitych, i tych miejskich, i tych wojewódzkich, ale też i takich jak chociażby policja, czy Uniwersytet Medyczny, by zobaczyć, co ciekawego te instytucje mają do zaproponowania. Zapraszamy wszystkich bardzo gorąco. Ja szczególnie zapraszam gorąco, o czym zapewne zaraz powie też pan dyrektor Robert Sadowski, do Muzeum Wojska, które w Noc Muzeów kończy swoje funkcjonowanie w tymże miejscu przy Kinińskiego. Przypominam, że realizujemy inwestycje na Węglówce i tam docelowo będzie się mieściło Muzeum Wojska. Tutaj kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, Orkiestra Wojskowa, 23 chyba 30, z przytupem pożegna te miejsce. To oczywiście nie oznacza, że Muzeum Wojska nie będzie funkcjonowało chociażby w tej placówce, która jest przy ulicy Sienkiewicza, czyli takie centrum edukacyjne, ale z powodów technicznych związanych chociażby z przeniesieniem wszystkich eksponatów, dopasowaniem się do tego nowego miejsca na Węglówce, jest to

wojska. Tutaj kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, Orkiestra Wojskowa, 23 chyba 30. Z przytupem pożegna te miejsce. To oczywiście nie oznacza, że Muzeum Wojska nie będzie funkcjonowało chociażby w tej placówce, która jest przy ulicy Sienkiewicza, czyli takie centrum edukacyjne, ale z powodów technicznych związanych chociażby z przeniesieniem wszystkich eksponatów, dopasowaniem się do tego nowego miejsca na Węgłowce, jest to

0: który jest specjalistą od PR-u, to uznał, że najlepiej, żebyśmy z muzeów się pożegnali tutaj z tą miejscówką. Oprócz tego, jeśli chodzi o instytucje, miejskie instytucje kultury, no to bardzo serdecznie zapraszam wszystkich chociażby do Muzeum Pamięci Sybiru, gdzie będzie można zobaczyć po raz pierwszy maki spod Monte Cassino, zasuszone specjalnie za szkłem, te, które w 1944 roku na wzgórzu rosły. Można będzie je zobaczyć, coś moim zdaniem wyjątkowego. Ale nie jesteśmy, znaczy inaczej, podczas nocy muzeów tak naprawdę oprócz tej wspólnotowości, która jest niezwykle istotna, ja też zwracam uwagę na takie drobiazgi związane z codziennością. I dlatego chciałem zaprosić do Galerii Sędzińskich, gdzie można będzie skorzystać z warsztatów dekorowania albumu Rodzinne Wspomnienia, pracownia plastyczna od 18 do 23. Myślę, że coś fajnego. Nie tylko oglądanie eksponatów, ale też próbowanie swoich zdolności manualnych, zobaczenie, jak sobie radzimy z czymś takim. To też pokazuje na ten aspekt nocy muzeów, że jest to takie wydarzenie, które ma charakter rodzinny. To znaczy, że nie idą tylko i wyłącznie dorośli, nie idą tylko i wyłącznie dzieci, tylko raczej całe rodziny skupiają się na tym, żeby zobaczyć, co ciekawego można przeżyć, doświadczyć tutaj w naszym mieście. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Sobota 16 maja. Jestem pewien, że w centrum miasta i nie tylko, także w naszych różnych innych placówkach zlokalizowanych w innych miejscach będą setki, tysiące osób, które chcą zapoznać się z kulturą i mam nadzieję, że chwycą taki baksel, że nie tylko tego jednego dnia w nocy muzeum warto odwiedzać instytucje kultury, ale przez cały rok.
1: I tak jak w życiu każdego z nas, ale też instytucji, jest taki moment, kiedy coś się zaczyna, coś się kończy. I chcemy nawiązać do takiej tradycji tego rozpoczęcia funkcjonowania tutaj Przeklińskiego, czyli sprzed 52 lat, kiedy 19 lipca 1974 roku w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego Orkiestry otwierano uroczyście ten nowy budynek przeznaczony właśnie do Muzeum Wojska. I o tych 52 latach też przy asyście, tym razem naszego pułku 18 Kompanii Honorowej 18 Pułku Rozpoznawczego Orkiestry z 15 Brygady Giżyckiej, w ceremoniale wojskowym zamykamy dla zwiedzających Muzeum Wojska, no ale zanim zamkniemy, to też ta ostatnia noc, ostatni moment, żeby te wszystkie wystawy zwiedzić. Pobijmy rekord 3000 w 3 godziny, bo też i takie żeśmy tutaj rzeczy mieli. Więc zapraszam wszystkich tych, którzy nie byli jeszcze w Muzeum Wojska, a może ci, którzy byli lat temu 20-30, niech sobie po raz ostatni przyjdą, przypomną, zobaczą, jak te wystawy wyglądają. Też będziemy mieli przygotowaną taką jednodniówkę, gdzie pokażemy zdjęcia też z poprzednich wystaw stałych Muzeum Wojska, takie sentymentalne z początku naszej działalności, to powiedział pan prezydent, my się nie zamykamy, proszę państwa, my się przenosimy na ulicę Węglową. Na 2 lata niestety musimy was pożegnać tu w tym budynku, natomiast zapraszamy wszystkich na ulicę Węglową do Parku Militarnego, który będzie czynny przez cały rok, 4 dni w tygodniu. Tam sprzęt ciężki, który nam cały czas jakby przybywa, tego sprzętu jest coraz więcej, coraz ciekawszy. Będziecie mogli zobaczyć choćby w tym roku po raz pierwszy kuchnię polową z 36, czyli wyposażenie Armii Polskiej z 1939 roku, które nabyliśmy w grudniu, ale się jeszcze państwo publicznie nie pokazywali. Mnóstwo innego sprzętu też bardzo ciekawego. Tam będą służby mundurowe, policja, wojsko, straż graniczna, izba celno-skarbowa, straż pożarna, więc tam będzie się działo dużo więcej. Natomiast tu tradycyjnie. Godzina 17, ceremonia wojskowa, potem orkiestra odegra parę melodii po oczywiście tym ceremoniale i zapraszamy państwa do zwiedzania, tradycyjnie zwiedzania wystaw. Natomiast jeżeli chcecie atrakcji, to Park Militarny. Także dla nas to będzie takie ważna uroczystość. No, raz się można pożegnać z budynkiem i z miejscem. Będziemy tu jeszcze przez rok, ale troszkę inaczej. Będziemy się właśnie przygotować po to, żeby za 2 lata, mam nadzieję, zaprosić państwa do nowego budynku przy ulicy Węglowej też 7. Do całego kompleksu właśnie Muzeum Wojska, bo to razem z Parkiem Militarnym będzie stanowiło jeden kompleks muzealny. A z Muzeum Sybiru bardzo ciekawo, taką wyspę kultury, początek tej wyspy kultury. Pamiętajcie, że tam jeszcze mamy Muzeum Motoryzacji, więc trzymajcie kciuki. No i widzimy się 16 tutaj.
2: Oczywiście my zapraszamy serdecznie 16 maja w sobotę o godzinie 18 do Pałacu Branickich, siedziba główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Na parterze pałacu przywita nas wystawa poświęcona Albertowi Sabinowi. To jest wybitny naukowiec, który stworzył szczepionkę przeciwko polio. Ale myślę, że my zaczniemy tak naprawdę z przytupem, bo do pałacu wprowadzi nas młodzieżowa

0: orkiestra Dęta z Jasionówki, oczywiście przy akompaniamencie komputowej chorągwi Stefana Czarnieckiego. Proszę Państwa, pierwsze piętro pałacu, czyli sala Aula Magna i koncerty, różne koncerty muzyki irlandzkiej, romantycznej, koncerty też duetu doktorantki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz studentki Uniwersytetu w Białymstoku. W tym roku ponownie udostępniamy przestrzenie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego. Zapraszam do obejrzenia pięknych wnętrz czytelni. Ale też będzie można zejść do podziemi pałacu, zapoznać się z historią rezydencji Branickich razem z naszym przewodnikiem. A ja zapraszam szczególnie do Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Pałacu Branickich, a to jest z kolei prawa oficyna Pałacu Branickich, a tam no, niezwykłe warsztaty chlebowe, czyli będziemy mogli zrobić swój własny chleb na zakwasie i też obejrzeć wystawę o mikrobiomie zakwasu chlebowego. W części farmaceutycznej muzeum dostępne będą też warsztaty zielarskie, ziołowe, pachnące, naturalne, a w dawnych gabinetach lekarskich spotkamy studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy zapoznają nas z historią medycyny i farmacji. Oczywiście też zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym programem Nocy Muzeów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, udostępnionym na stronie naszej uczelni i też w mediach społecznościowych. Do zobaczenia.
1: Białostocki Ośrodek Kultury w tym roku zaprasza do kameralnej siedziby, czyli do Centrum imienia Ludwika Zamenhofa przy ulicy Warszawskiej 19. Ponownie zachęcamy białostoczan, żeby zapoznali się z historią i biografią jednego z najsłynniejszych białostoczan, czyli Ludwika Zamenhofa. Na ten wieczór przygotowaliśmy specjalne oprowadzania po wystawie stałej. Zapraszamy wszystkich o godzinie 20 i 22. Ale ponieważ Centrum imienia Ludwika Zamenhofa to przestrzeń wystawowa, w której organizujemy wystawy również czasowe, na ogromną prośbę naszych odbiorców przedłużyliśmy możliwość obejrzenia wystawy profesora Tomasza Kukawskiego. Tak więc zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli zobaczyć tych wyjątkowych dzieł, ale przed Dzień Nocy Muzeów otwieramy również wystawę biograficzną Wywoływanie pamięci Dominika Czapigu. Ponieważ Centrum Zamenhofa jest jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków dokumentujących historię mówioną, będzie to wystawa biograficzna odwołująca się do przeszłości. Nie będę zdradzała szczegółów, bo otwarcie tej wystawy dopiero przed nami, ale zapraszam bardzo serdecznie. Będzie to kolejna wystawa, którą można obejrzeć w Noc Muzeów. A ponieważ, tak jak wspomniał Pan Prezydent, Noc Muzeów to przede wszystkim czas wspólnego doświadczania kultury i bycia razem, zapraszamy również na warsztaty. Warsztaty tworzenia grafiki od kuchni z Sabiną Leską. Od godziny 17 przez cały wieczór będzie można spotkać się z tą artystką i wspólnie poczuć się twórcą, artystą. A najmłodszych wraz z rodzicami, dziadkami zapraszamy do sali gier i zabaw, gdzie również od godziny 17 do północy będzie można pobawić się, skorzystać z atrakcji, które ta wyjątkowa przestrzeń z Centrum Zamenhofa oferuje. I oczywiście, tak jak inne instytucje, zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwiedzania naszych skromnych progów, nie tylko w tę wyjątkową noc, w Noc Muzeów, ale także na co dzień jesteśmy otwarci, dostępni. Zapraszamy do Białostockiego Ośrodka Kultury.
2: To wyjątkowa noc, zwłaszcza z tego względu, że budynek Komendy Wojewódzkiej jest budynkiem, który na co dzień jest niedostępny. A w tą jedną noc będzie ten budynek można zwiedzić. Moc atrakcji, które przygotowaliśmy dla odwiedzających, moc atrakcji nie tylko w budynku, ale przed budynkiem, a także na zapleczu tego budynku. Będą policjanci, będą rozmowy z policjantami, będzie można pod czujnym okiem policyjnych ratowników medycznych przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy, no ale też będzie można zgłębić tajniki pracy naszych techników kryminalistyki z laboratorium. Będzie można zobaczyć zainscenizowane miejsce zbrodni. No i w tym roku

0: można zobaczyć nasz samochód pancerny, który do tej pory nigdy nie był w przestrzeni publicznej pokazywany. Oczywiście cały czas na bieżąco, regularnie będą odbywały się pokazy tresury psów, ale także będzie można zobaczyć dynamiczne pokazy zatrzymywania niebezpiecznych przestępców i to przez ostatnie lata również cieszyło się ogromną popularnością. Serdecznie zapraszam.
1: A jeżeli podczas wędrówek po mieście nocą gdzieś się Państwo zagubią, to zapraszamy do naszego Centrum Informacji Turystycznej prowadzonego przez Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku na zlecenie miasta Białystok, który mieści się w dawnej kwiaciarni Żonki, czyli Legionowa 2. Będziemy tam w noc muzeów wyjątkowo dłużej, bo do północy. Także gdyby Państwo jeszcze czegoś chcieli się dowiedzieć, gdzieś zostać pokierowanymi, to zapraszamy do nas. A w imieniu Klubu Przewodników Turystycznych w Białymstoku serdecznie zapraszam również na zwiedzanie Pałacyku Gościnnego. To też perełka, proszę Państwa. Na co dzień odwiedzamy ją przy okazji ślubów, prawda, w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale wnętrza te będą dostępne właśnie w noc muzeów dzięki współpracy z miastem Białystok, Kancelarią Prezydenta, więc nasi przewodnicy od godziny 19 do 22 co pół godziny będą oprowadzać po tym pałacyku gościnnym. I jeszcze jedno zaproszenie do zegara w Bramie Wielkiej Pałacowej. Zegar w weekend normalnie jest czynny, ale tak jak pan prezydent powiedział, lubimy tę noc muzeów, lubimy stać w tych kolejkach, tak więc zapraszam do kolejek również do zegara na noc muzeów, bo pewnie takie się pojawią. To też wyjątkowa okazja, żeby przy nocnym, w nocnym anturażu tę bramę zobaczyć. Także od godziny 18 aż do północy będą nasi przewodnicy na zegarze oprowadzać. Gdyby jeszcze ktoś chciał rzucić okiem na miasto z góry, nocne miasto Białystok z góry, to też przypominamy o tym, że w noc muzeów punkt widokowy na wieży Kościoła Świętego Rocha będzie otwarty. Także zapraszamy.
2: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
3: SK Białystok News.
2: Przy mikrofonie Julia Łata, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. W Białymstoku odnotowano ognisko wścieklizny. Powiatowy lekarz weterynarii wydał rozporządzenie w tej sprawie. O tym, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i naszych czworonogów, mówi pełniąca obowiązki powiatowego lekarza weterynarii w Białymstoku Iwona Olejkowska.
4: Parę dni temu dowiedzieliśmy się, że mieszkaniec Białegostoku znalazł jenota. Jak się później okazało, to zwierzę było chore na wściekliznę. I co w związku z tym postanowił powiatowy inspektorat weterynarii w Białymstoku?
5: Powiatowy lekarz weterynarii w Białymstoku wydał rozporządzenie w sprawie ogniska na terenie miasta Białystok i na terenie gminy Juchnowiec. Czyli są to obszary zagrożone wścieklizną.
4: I co w związku z tym? Czego nie możemy robić? Na co powinniśmy zwracać większą uwagę w tej sytuacji?
5: Przede wszystkim, nie, jeżeli chodzi o ludzi, nie dotykać, nie zbliżać się do zwierząt dzikich, które zauważymy na swojej drodze, nie dotykać również zwierząt padłych. To też jest istotne. Jeżeli takie zwierzę zauważymy, szczególnie dziwnie zachowujące się, czyli jeżeli chodzi o zwierzęta dzikie, które lgną do ludzi, tak, to nie jest naturalne zachowanie takich zwierząt, czy na przykład zauważymy, nie wiem, zaburzenia jakieś neurologiczne, tak, u tych zwierząt, ślinotok, wtedy nie dotykamy, broń Boże, tylko powiadamiamy albo powiatowego lekarza weterynarii w Białymstoku, albo Straż Miejską, albo Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tak? Są to służby, które wiedzą, co w tej sytuacji należy robić. Wszystkie psy, koty na obszarze, który został wyznaczony przez powiatowego lekarza weterynarii, bo to nie jest całe miasto Białystok, to są rejony, powinny być utrzymywane na uwięzi, czyli wyprowadzamy zawsze na smyczy, nie spuszczamy tych psów. Koty wychodzące powinny pozostać w domu. W obecnej sytuacji wszystkie koty z terenu miasta Białystok i gminy Juchnowiec muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. I to jest apel taki jakby najważniejszy, tak? Wszystkie koty powyżej 3 miesiąca życia.
4: Czyli to właśnie takie dosyć konkretne wytyczne. A chciałam jeszcze zapytać o ptaki, bo no, też ludzie w naszym mieście często dogarniają.

0: Mają kaczki, gołębie, czy ptaki też mogą przynosić wściekliznę?
1: Ptaki, nie, bo to są wszystkie ssaki. Natomiast również jeżeli dotyczy dokarmiania, nie dokarmiajmy zwierząt dzikich, tak? Nie zbliżajmy się do tych zwierząt. Jeżeli dojdzie do kontaktu z człowiekiem i takie zwierzę ugryzie czy podrapie, należy natychmiast kontaktować się z lekarzem medycyny, tak? Ponieważ wścieklizna jest chorobą śmiertelną.
0: Właśnie, jeszcze może porozmawiajmy o tych skutkach, jeśli zarazimy się od zwierzęcia, no to właśnie, tak jak pani powiedziała, to jest choroba śmiertelna, no a jak wygląda przebieg takiej wścieklizny u człowieka?
1: Okres inkubacji to jest od kilku dni do kilku miesięcy, czyli bardzo długi, tak? Jest to choroba nieuleczalna, choroba śmiertelna. Jeżeli na przykład dojdzie do pogryzienia czy do podrapania, natychmiast tą ranę należy przemyć wodą z mydłem, zdezynfekować. Jeżeli jest duże krwawienie, to też jest niezalecane tamowanie takiego krwawienia. Tylko natychmiast udać się do lekarza.
0: Tak, dokładnie. Także uważajmy na siebie, na swoje zwierzęta. Pamiętajmy, że psy muszą być teraz wyprowadzane na smycze, a koty nie powinny wychodzić z domów. Trzymajmy się tych zaleceń, żebyśmy wszyscy byli zdrowi i bezpieczni. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: SK Białystok.
3: Coraz więcej dzieci i młodzieży trafia na ortopedię do UDSK w Białymstoku z poważnymi urazami po wypadkach na hulajnogach elektrycznych. Mówi Tomasz Głuszczyn, szef kliniki ortopedii i traumatologii dziecięcej UDSK.
4: Coraz więcej pacjentów po urazach przede wszystkim z hulajnóg elektrycznych i niestety dominują to

0: UDSK w Białymstoku z poważnymi urazami po wypadkach na hulajnogach elektrycznych. Mówi Tomasz Guszczyn, szef Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UDSK.
1: Coraz więcej pacjentów po urazach przede wszystkim z hulajnóg elektrycznych i niestety dominują to

u bardzo młodych dzieci, które teoretycznie nie są w ogóle przygotowane do jazdy na tych urządzeniach. To należy tutaj jasno powiedzieć, że hulajnoga się kojarzy z dzieciństwem, natomiast nie hulajnoga elektryczna, tylko hulajnoga mechaniczna. A elektryczna

0: spokój, który był po wyborach, będziemy nadal kontynuować. Tak jak mówię, tutaj jest dr Kamil Waligura, Departament Prezydenta Miasta, że tak powiem, wszystkie te ankiety przetwarza. No i efekty tego, jak to wychodzi, będę omawiał na spotkaniach. Dzisiejsza konferencja ma na celu zaproszenie mieszkańców za pośrednictwem obecnych tutaj mediów do tych 5 lokalizacji.
1: Na początku zwrócę się do pana prezydenta, podziękuję bardzo za kontynuację tych spotkań. Wiemy doskonale, że to jest bardzo dobra forma dialogu, bardzo dobra forma kontaktu z mieszkańcami. Wiele inwestycji, wiele działań, które zostały zasygnalizowane, które zostały zgłoszone w poprzednich tych 2 edycjach, są realizowane bądź są na etapie analizy. Tutaj chciałabym może powiedzieć, jeżeli chodzi o mieszkańców, tutaj pan prezydent podał 5 lokalizacji. Proszę się nie sugerować, że państwo mieszkacie załóżmy na osiedlu Wygoda i tylko i wyłącznie możecie państwo przyjść na spotkanie, gdzie jest akurat tutaj Wygoda, Bagnówka, na przykład szkoła numer 51. Wszystkie spotkania są otwarte dla mieszkańców, więc państwo, jeżeli nie będziecie mieli w tym danym dniu, o danej godzinie, nie dysponujecie czasem, zapraszamy na spotkania, które odbywają się w innych częściach miasta, nie dotyczą państwa najbliższego otoczenia. Zachęcam państwa, wszystkich mieszkańców, na to, żeby państwo znaleźli ten czas, żeby państwo przyszli do nas, żeby państwo zgłosili swoje potrzeby. Państwo najlepiej znacie swoje otoczenie, najbliższe sąsiedztwo. Jeżeli nie będziecie mieli czasu, tak jak tu pan prezydent wspomniał, będzie ankieta do wypełnienia, więc zachęcam gorąco do wypełniania ankiet, żebyśmy poznali państwa potrzeby.
0: Też dopowiem, że na spotkaniach również będą dyrektorzy departamentów, tych szczególnie inwestycyjnych, i z jednej strony można od razu zadać pytanie, na które dyrektor może odpowiedzieć, a z drugiej strony można jeszcze, na przykład, jeżeli ktoś ma bardzo indywidualną sprawę, zostać po spotkaniu i spotkać się bezpośrednio z zainteresowaną osobą, z zainteresowanym dyrektorem i albo umówić się na spotkanie w biurze, albo od razu uzyskać odpowiedź na pytanie, jeżeli jakiś tam czy problem, który dręczy właśnie państwa. Głównie to chodzi tutaj o infrastrukturę, zieleń, komunikację. To są takie główne tematy, które są poruszane i w ankietach, i na spotkaniach.
2: Szanowni państwo, to 3. edycja. Mamy 5 spotkań. Zostały ustalone miejsca mniej więcej tak, aby pokryć całą mapę Białegostoku, aby każdy z mieszkańców mógł w miarę w łatwy sposób dotrzeć na te spotkania. Zachęcamy szczególnie do wypełniania ankiety. To jest pierwszy etap tych prac, które rozpoczynamy. Ankieta będzie dostępna między 20 a 27 maja. Będzie można ją znaleźć na stronie www.białystok.pl i pewnie w mediach społecznościowych, co pozwala nam na zebranie po pierwsze informacji dotyczących tego, jak są mieszkańcy zadowoleni z tego, co już zostało zrealizowane, bo jakie oczekiwania mają względem działań miasta dalej. Jak widać, ta aktywność, która jest w ramach ankiet, ten wzrost o 15%, choćby rok do roku między 1. a 2. edycją, no już pokazuje, że zainteresowanie jest coraz większe, ale potrzeby są w miarę skupione w ramach tych samych obszarów, czyli drogi, zieleń, elementy związane z infrastrukturą, na co miasto reaguje, o czym więcej powie pan prezydent na pierwszym spotkaniu 20 maja.
3: SK Białystok.
4: Gwiazda FC Porto i wychowanek Jagiellonii Białystok zdawał w stolicy Podlasia matury podstawowe. Jak mu poszło i czy w swoich planach uwzględnia studia? Posłuchajcie.
5: Wydaje mi się, że byłem dobrze do tego przygotowany i myślę, że będzie pozytywny. Angielski rozszerzony, to na to padło. A ustne wiadomo, to polski i angielski, także już tak naprawdę takie ostatnie nie ciężkie rzeczy, ale jeszcze trzeba tą śrubkę dokręcić. Gdzieś tam się koncentruję zawsze na zadaniu, czy to jestem na boisku, to jest fokus od razu, to co jest na boisku, a to co jest na maturze, to jest na maturze i potrafię się odciąć od tego. Oczywiście stęskniłem się troszkę, nie powiem, że nie, wiadomo, moje miasto rodzinne, tu mam znajomych, tu mam rodzinę, także cieszę się, mama mi bardzo, bardzo pomaga, bo wiadomo, gdzieś tam samemu jakbym siedział, to na pewno nie byłoby to fajna rzecz. Myślę, że na pewno na jakieś studia, nie stawiam się konkretnie na jakie, ale coś na pewno chciałbym takiego związanego, coś na pewno takiego, co gdzieś na przyszłości może mi się ewentualnie przydać, a co to będzie, to zobaczymy.
4: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dziękuję za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
3: SK Music.

która jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't you

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej jako jednak upadek,

0: potem kuratelę ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać. No i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę. Oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę. Chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał. Po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijące swego czasu rekordy popularności kawałek Aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé.

0: Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańce, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
2: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
3: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
3: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
4: Znacie Every Night?
1: Mój pierwszy raz.
5: Music.
1: Big News.
0: 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie, nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej State of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia State of Trance.
1: SK Music News.
0: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja, i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat, to było na Dzień Mamy z koleżanką, zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi syn.

0: Jak ty mamy córeczka?
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
0: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
1: Miałeś kasetę, plakat?
0: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to dla, naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem. Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany.

0: Wiele lat przed publikacją.
1: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
0: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponowo przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
1: Moja pierwsza złota płyta.
0: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
1: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
0: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc m.in. Matę, że ja jestem artystą roku.
1: Mój pierwszy bal u Rafała.
0: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa?
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce! To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałem ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieje jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

0: Music News. To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja, bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę Polski, mam wrażenie. ASMR. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W naszym studiu dzisiaj Klaudia Leclerc i Jarosław Antoniak. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
0: Ja wam najpierw oddam głos, bo co z tego, że ja wytłumaczę, czym jest ASMR, skoro ja się tym nie zajmuję. A nie każdy, kto nas słyszy teraz, wie, o czym mówimy, więc może wy to najlepiej zdefiniujcie.
2: ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Meridian Response, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, czyli uczucie takiego mrowienia, które zaczyna się w głowie i promieniuje na cały organizm. I o ile zostało ono nazwane dopiero w 2010 roku, to jest z nami od zawsze. Już jak byliśmy dzieckiem, to doświadczaliśmy właśnie tego uczucia, kiedy mama do nas szeptała bajkę na dobranoc, czy na przykład jak rysowaliśmy sobie jakieś szlaczki czy litery z kolegami czy koleżankami, bawiąc się w dzieciństwie, to wtedy czuliśmy takie delikatne mrowienie i to było właśnie ASMR.
1: Takie to przytulanie przez rodziców to tak samo wywoływało ASMR.
2: Tak. I co jest ważne, ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne. Uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
1: I najważniejsze, nie szkodzi.
0: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
2: Tak. Co jest ważne, to ASMR dotyczy wszystkich bodźców, więc może być wizualne, może być słuchowe właśnie, może być dotykowe. My się koncentrujemy na tych wizualnych i na tych słuchowych, czyli na przykład w momencie, kiedy widzimy, że coś robi i sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czyli niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tych wizualnych i dźwiękowych, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
1: Tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu.
0: Zapach słynny.
1: Tak, tak. No to nawet i zapach to raz, a dwa smak tych maczanych magdalenek w herbacie.
0: Dzięki którym wrócił do wspomnień z dzieciństwa.
1: Dokładnie tak, dokładnie.
2: Tak, i czasem jest tak, że nawet jak czujemy jakiś zapach i kojarzy nam się z jakąś osobą, którą kochaliśmy albo kochamy, to w ogóle takie ciarki i przyjemne uczucie to właśnie jest ASMR.
0: Słuchajcie, czy jeżeli ja słucham piosenki, która wywołuje u mnie tak zwane ciary, to już jest ASMR? To jest właśnie ta odpowiedź organizmu?
1: Nie, to jest frisson, czyli to jest bardzo porównywalne zjawisko, natomiast muzyka nas nakręca, pobudza do działania, a ASMR wycisza. Jest to niesamowite, bo nikt nie jest w stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
2: Tak, ale często artyści już wykorzystują ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
1: Tak, Billie Eilish chociażby jest tutaj przez wszystkich twórców ASMR i badaczy traktowana jako taki guru ASMR-owe guru w muzyce.
0: Chociażby przez szepty, które tam czasami tak stosuje w swoich kawałkach.
1: Tak, i nagrywanie w sypialni. Wielu twórców ASMR właśnie nagrywa w sypialni, żeby tak wyciszyć i taką intymną atmosferę zapewnić swojemu odbiorcy.
0: To jest też tak, że tak jak powiedzieliście już, to ma właściwości terapeutyczne. Na przykład leczenie bezsenności chociażby odbywa się właśnie przy pomocy ASMR.
2: Tak, to jest niesamowite, bo oczywiście o ile ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często jest tak, że pomaga osobom w właśnie bezsenności, jak mówisz, w zasypianiu, w uspokajaniu, poprawia koncentrację. Bo co jest ważne, w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy bardzo pobudzeni, niespokojni,
1: przebodźcowani,
2: to potrzebujemy coś takiego, co nas wyciszy. Jak kiedyś był właśnie rock and roll, który był taką odpowiedzią tamtych czasów.
1: Tak, niektórzy właśnie wysnuwają taką śmiałą tezę, że ASMR w czasach obecnych jest porównywalny do rock and rolla lat 50. Czyli wtedy rock and roll pomógł zwalczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi i tak dalej, i tak dalej. To teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia jakim od ASMR.
2: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nienaturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów, zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności, właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym, a to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
0: Albo zajadamy stres.
2: Właśnie, zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w dzieciństwie miałam zaburzenia odżywiania, więc taki niepokój i stres i wtedy, kiedy zaczynamy się martwić, to moglibyśmy to zastąpić właśnie tym ASMR. Czy na przykład nie możemy zasnąć, bierzemy jakiś lek na sen, no to możemy spróbować. To nie jest tak, że musi nam to pomóc, ale może nam pomóc, więc czemu tego nie spróbować?
0: Plus też zjawisko tak zwanego białego szumu, prawda? To też, mam wrażenie, ma duży związek z ASMR. Niektórzy ludzie, są nawet takie specjalne playlisty biało-szumowe na zaśnięcie. Tak jak powiedziałaś, cisza nie jest zjawiskiem naturalnym do wyciszania się takiego pełnego wbrew pozorom.
2: Tak, i to, co mówisz, jest cudowne. I co jest ważne, to ASMR zostało nazwane w 2010 roku, ale już wcześniej osoby szukały filmów wykorzystujących szept, który jest taki niezrozumiały i one się nazywały szepczące filmy, które pomagały właśnie zasnąć, zrelaksować się. I dopiero Jennifer Allen w 2010 roku postanowiła to nazwać, żeby można było dalej to badać. I biały szum wykorzystujemy oczywiście przy zasypianiu na przykład dzieci.
0: Misie słynne.
1: Chociażby tak. Od ASMR troszeczkę się różni od białego szumu, bo tam jest jednostajny ten sam szum. I czytaliśmy badania, że non-stop słuchanie białego szumu wcale nie jest takie dobre, ale oczywiście jakby korzystanie z tego jak najbardziej tak i polecane przez wszystkich, ale właśnie jak my rozmawialiśmy, mówiłaś o bezsenności, to na naszych live'ach, gdzie mamy czasami tysiące ludzi, co druga osoba pisze, zasnęłam wczoraj, spadł mi telefon, obudziłam się w nocy o 3:00 z rozładowaną komórką, także to niesamowicie pomaga przy bezsenności.
0: Skąd się wzięła taka wasza, w cudzysłowie, zajawka na ASMR? Skąd ten pomysł, że właśnie świat teraz tego potrzebuje i że można to tak wykorzystywać, chociażby właśnie poprzez krzewienie tego na live'ach na TikToku?
1: Zaczęło się od tego.
2: Tak, ja po studiach magisterskich skończyłam szkolenie jubilerskie i planowałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj w studiu. Nie mogę Państwu pokazać, ale to jest...
0: To ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest i ona jest częściowo ażurowa.
2: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego
0: Tak,
2: Pottera.
0: Dokładnie. Jeżeli ktoś uwielbiał Quidditcha i te rozgrywki, to znicz, który łapał Harry Potter, będzie dobrym skojarzeniem.
2: Tak, więc planowaliśmy zrobić biżuterię opartą na dźwięku, która jest bardzo znana w tych różnych krajach, w Meksyku głównie, to są bole meksykańskie, ale chcieliśmy zrobić to w złocie i w srebrze. I te bole polegają na tym, że kobieta jak jest w ciąży, to nasze dziecko już od 4 miesiąca słyszy. Więc można sobie założyć taki naszyjnik i bawiąc się tym naszyjnikiem na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. I potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy...
1: Byliśmy zamknięci w domach.
0: Lockdown, pandemia, te sprawy.
2: Tak, i wszystko się bardzo, bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić. A sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR zaczniemy po prostu...
1: Tak, zacznijmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu naszych produktów.
2: I zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu już. Zresztą robiliśmy strefę ciszy na festiwalu Open Air, więc to jest po prostu coś niesamowitego. I mamy takie historie, że na przykład pani, która miała zagrożoną ciążę, i kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet, słuchała naszym materiałem.
1: Nawet mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna, miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
2: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia.
0: A!
2: Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej. Więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała.

0: A jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać.
1: Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale no nie do końca może powiedzieć, że zupełnie ASMR go nie dotyczy, bo należy pamiętać, że ASMR dotyczy wszystkich bodźców.
2: I wszyscy twórcy na całym świecie spotykają się z tym, że kogoś to żenuje. Że no ale jak to takie mlaskanie przy mikrofonie, stukanie w przedmioty, weź się za porządną pracę. Nie? A potem okazuje się, że jak zgłębiamy temat, to jest coś niesamowitego, coś co w ogóle, no jesteśmy na skraju przepaści tak naprawdę. I żaden z twórców i nawet takich bardzo doświadczonych, myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawę, w co wdepnęliśmy.
3: A czy tak. Wy się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kogo znam, ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
2: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli
3: 10 lat wcześniej,
2: tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku i z dnia na dzień

0: właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje?
1: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli...
0: 10 lat wcześniej.
1: 10 lat wcześniej, tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku. I z dnia na dzień

0: Nas wszystkich, nie tylko tutaj, tak. Klaudii.
1: I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty, właśnie w niezrozumiałych szeptach niesłyszalny. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
2: Tylko na dźwięku, tak. A nie na znaczeniu.
1: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
2: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura, dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę, czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
1: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury, mamy szepty, czyli dźwięki ust, mamy roleplaye, gdzie odgrywamy jakieś role, mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest...

0: co nam się przydarzyło w ciągu dnia, albo co nas zrelaksowało, więc to jest o tyle ciekawe. I oczywiście zdarza nam się, że na przykład idziemy do sklepu i stukamy we wszystko i dotykamy.
1: I sprawdzacie, jak to brzmi.
2: Tak. Tak. Ty nie widziałaś, ale jak Klaudia usiadła tutaj, to pierwsze, co zrobiła, zaczęła stukać w podstawkę.
1: Od mikrofonu.
2: Tak, mówi, super dźwięk. Ja my to odkręcimy, jak będziemy wychodzić.
0: Może dostaniemy jako pamiątkę,
2: tak.
0: Przypomniało mi się, co chciałabym bardzo powiedzieć Państwu, że ASMR samemu możemy sobie zrobić taką sesję ASMR w domu. Nie potrzebujemy żadnego twórcy. Jeśli mamy jakąś stresującą sytuację i wiemy, co nas relaksuje, czy to jest na przykład taki delikatny tapping, czy to jest jakaś struktura, dotykanie materiału, to sami możemy sobie taką sesję zrobić, na przykład pędzelkiem, podotykać się po twarzy, albo poczesać, jeśli to nas relaksuje. Więc tutaj jak siedzimy i czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność i to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
1: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
3: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
3: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć tego kawałka. Let's You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
3: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam,

0: tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy te drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
0: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Ci Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co Ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałam ją po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
0: Tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy -10 wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajnie przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: się, że jest
1: do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu... I jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, Megi, czy jeszcze zarapujesz? Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? Czy będzie drugi byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które

0: sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, okay, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mychem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje,
1: jest
0: życiu, bo to nie
1: emocji.
0: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa. Dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
0: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
0: tak,
1: mediów społecznościowych i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę.
0: Tak,
1: zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. Ja jako

0: tą pigułkę. Tak, zobacz, to, Małgosia, jest tak.
1: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. Ja jako

0: jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
1: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo... No tak naprawdę taki intymny, ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
0: Jakieś dziecko oddajesz,
1: jest jakieś dziecko
0: światło.
1: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
0: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
1: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer, i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jest mi super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
0: Najgorsze
1: jest
0: to. I to
1: jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: Muzyka się żyje. Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową, przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Sanach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live 22 maja. Ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy Umrę Kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia SK. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej dwudziestki, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po dziewiątej, Imagine Dragons i Thunder.

Madcon i Begin w Esce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. I wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio SK. No wiecie jak jest. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love.

Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w Esce. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie. Czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień.

0: według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany. I to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
5: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
9: I po reklamie.
10: Esko.

Fast Cars and Superstars w 5 minut do 10 to Christian Morki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić. W Westę mamy dla Was odlot ściśle tajny. To jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja. A dokąd? Tego Wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano. No i wtedy też rozdamy Wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. To powodzenia!

0: Eska.
1: Promocja.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
3: Nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
0: No Self kręca w Radiu Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
3: I dwóch znajomych na eska.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość.

0: jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
1: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Jam, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
2: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
6: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: I po reklamie.
8: SH Białystok. Na czasie.
9: Już za tydzień Juvenalia. Wielkie święto studentów. W tym roku niezwykle różnorodne muzycznie. Zagrają bracia Figo Fagot, Bletka, Bambi, PZ, Maryla Rodowicz, Beata Kozidrak i wielu innych. 15 i 16 maja nie może Was zabraknąć na błoniach Politechniki Białostockiej. A zaraz potem kolejna wielka muzyczna impreza. Up to Date Festival, czyli największe w regionie wydarzenie związane z muzyką elektroniczną. W tym roku koncerty w Starej Elektrowni, czyli w Galerii Arsenał i w Parku Lubomirskich. To już od 28 do 30 maja.
10: Muzyką się żyje. Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w czterech miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali Stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGM Narodowym w Warszawie i Tauron Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment. Sprawdźcie sami.

0: Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro, a przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu Neska. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
1: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję i jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak,
2: to jest mniej więcej
1: nie znaczy,
2: to samo,
1: że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
0: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela, dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę

niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze. Chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby miło, żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej dwudziestki. Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Ja to Mati Fuczyło. Cześć!

0: Wiktor Waligura, Dry School i cztery pory roku. A ja dzisiaj Westę sprawdzam, co sprawiło ostatnio, że zapadliście się pod ziemię. Przed chwilką na eskowy messenger wpadła pewna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię, pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około

0: 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
1: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Gataisia.

0: Skoro powiedział dalej, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wystąpi, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w Esce i tylko w Esce można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami, a tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice, potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył, a jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być. Wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć bledka? To za chwilę.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Ambat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ambat. Wygodnych snów.
8: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
9: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
8: Jaki kolor ogrodzenia?
9: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę, mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Esko.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też w sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w Essay. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18:00. Wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram wam już jutro o 23:00. SK.pl. Tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Nagramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
11: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
10: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
12: Ten zabójca nie popełnia błędów.
10: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
14: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
15: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
16: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
19: I po reklamie.
20: Muzyka się żyje.
21: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szymplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowe koncerty 15 maja może być wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera.

To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Nida Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć, 11.

To Amy McDonald i This is the Life w Radiu SK 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii. Wiem, że były już pierwsze tydzień temu. Będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru. A reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Hersey, Zuccaria, tak gramy.

to BZ Jauery, dom nad wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. No i do koncertów szykuje

Ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy, I Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer, to już zaraz.

0: miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
7: I po reklamie.
8: SH Białystok. Na czasie.
9: Wyjątkowy eksponat będzie można zobaczyć w Muzeum Pamięci Sybiru podczas tegorocznej Nocy Muzeów.
10: Będzie można zobaczyć po raz pierwszy maki spod Monte Cassino. Zasuszone specjalnie za szkłem, które w 1944 roku na wzgórzu rosły.
9: Mówi wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Noc Muzeów już 16 maja, a wcześniej Juvenalia. Ta edycja będzie wyjątkowo różnorodna muzycznie. Na scenie Bambi, Bledka, Bracia Figo Fagot, Maryla Rodowicz, PZ i wielu innych. To już 15 i 16 maja.
11: Muzyką się żyje.
12: Poznaliśmy reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji Junior. To zwycięzca ostatniej odsłony programu The Voice Kids. W czasie wczorajszego finału został nim Wiktor Sas. Wczorajszy finał był czymś w rodzaju eurowizyjnych preselekcji. Widzowie wybierali zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym. Wiktor Sas był w drużynie Tripsa. Już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkurs pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwyciężczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle

Na szczycie BDS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Nikos z kawałkiem Nie Da Się Zasnąć. Podium zamyka Wim od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23. Na ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już dzisiaj o 21.00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barcy na strojach będą mieli właśnie logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce Barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze Barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

O tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja. A do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kungs i T.A. Phillips London, bo wszystkie hity zaczynają się w Estonii.

0: SC.
1: Przydałoby się takie och i ha. Och i ach, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla Was najlepsze świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Can't Deny It. To teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w SC, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
2: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
8: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
7: Jaki kolor ogrodzenia?
8: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bałzaj, Magnetyk w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę.
1: To, wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie,
0: no
1: tak wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia, a Mati fuczyło na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No pewnie,
1: leżeć do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest i Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagram. Dracula na przykład będzie Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
1: Zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes.
4: James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby...
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby...

0: Ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Tegoroczny mundial zapowiada się bardzo koncertowo. FIFA zapowiada występy gwiazd na ceremoniach otwarcia, a ceremonie będą aż trzy. W USA, Kanadzie i Meksyku, czyli w każdym z trzech krajów gospodarzy. Piłkarskie święto w Meksyku i 11 czerwca otworzy m.in. Tyla, czyli artystka, którą znacie z Eskiz hitu Water. Dzień później zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada, a tym kawałkiem jest Die Die. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru. No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
6: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
5: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Radio SK macie idealną playlistę do samochodu. No i tak to można jechać, słuchajcie. Wiem, że niektórzy teraz jadą do rodziny na obiad. Ci, co byli wczoraj na weselu, pewnie jakieś poprawiny w planach. No a my jedziemy razem z wami, gdziekolwiek jesteście. Macie hity na czasie. Dobre w podróży. 19 minut po 13, to jest Radio SK Gips za nami. A ja się wam przyznam, że same pokusy dzisiaj na mnie czekały w drodze do radia. Najpierw jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że lodziarnia otwarta, że jakieś nowe pyszne smaki lodów, słońce świeci, już mnie kusiło, żeby zajechać, no ale bym się do was nie wyrobił na program. A potem przy drodze pan truskawki sprzedawał i też miałem ochotę. Więc mam pytanie do was, co was dzisiaj kusi? Co przyjemnego macie ochotę zrobić? Jakie przyjemności macie w planie na tę niedzielę? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja wam w tym czasie przyjemnie zagram. Damiano, Dawid i Tyla już teraz.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mi ciekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki, żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki i żeby ten ktoś pestki usunął.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Mysłowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie.

0: Finansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
1: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu
4: I po reklamie.

0: BTS, to jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity. No i dookoła, słuchajcie, same pokusy mamy. Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co was dzisiaj kusi. Zróbcie to tak jak Darek.
1: Wiecie co?
0: No?
1: Sąsiad mnie podkusił. Tak zapach

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
10: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
9: Jaki kolor ogrodzenia?
10: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
11: I po reklamie.
12: SK Białystok. Na czasie.
13: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku otwiera się dla mieszkańców. W Noc Muzeów odwiedzających czeka masa atrakcji, a wśród nich prawdziwa perełka. Zwiedzanie wozu pancernego.
14: Nasza jednostka specjalna, czyli samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji, pochwalą się, jaki jego sprzętu używają podczas swoich bar.

0: Bardzo niebezpiecznych akcji.
1: Mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa z podlaskiej policji. Noc muzeów już 16 maja, a wcześniej możecie wybrać się do kina. W Heliosach grają teraz Mortal Kombat 2 i film z koncertu Billie Eilish.
2: Minęła 14, Paulina Chorwatowska.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż nie jeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie, a już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

0: Price on Boon w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterie przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej ligi siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lublin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK.
1: Chce, wylewamy fundamenty.
2: Jaki kolor ogrodzenia?
1: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę, mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Od dawna to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają, ale tylko w Radiu Esce możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie The Best Of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą, i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem Esce, wpadajcie na esca.pl, tam za darmo się zgłaszajcie,

0: Wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
5: I po reklamie.
6: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Tenerife około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
7: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. Tu już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
6: Około 30 osób załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
8: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam Was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z Was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną, cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: No to zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No byłem z dziewczyną na... Jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach. No i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek Piskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać. No i ja się z nią tam, że zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś złapaliśmy razem kontakt. I tak sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj.
2: Kocham cię mała, skalasz moje serce.
1: No to coś, skądś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
3: Dzień dobry.
0: Hej. Czy ty potwierdzasz tę historię?
3: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
3: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I to się...
3: I poszliśmy dalej w świat.
0: No pięknie, i to się wszystko na macie, na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no, to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie, na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
1: Dzięki. Ja
0: znowu
1: tutaj się spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
3: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy pięknie.

0: Od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać i robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are, a teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje trzy grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia S.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Ady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: I aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci miks najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej eskowej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w SC. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
6: I zgłoś znajomych na sk.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
18: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bań, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
19: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją.

0: protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl. Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
2: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: I po reklamie.
6: SK Białystok. Na czasie.
7: Już za tydzień Juvenalia. Wielkie święto studentów. W tym roku niezwykle różnorodne muzycznie. Zagrają bracia Figo Fagot, Bledka, Bambi, PZ, Maryla Rodowicz, Beata Kozidrak i wielu innych. 15 i 16 maja nie może Was zabraknąć na błoniach Politechniki Białostockiej. A zaraz potem kolejna wielka muzyczna impreza. Up to Date Festival, czyli największe w regionie wydarzenie związane z muzyką elektroniczną. W tym roku koncerty w Starej Elektrowni, czyli w Galerii Arsenał i w Parku Lubomirskich. To już od 28 do 30 maja.
8: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Chorwatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
9: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała. Prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
8: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
10: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chętnie przygarnę głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już, Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Daddy Swims, on też odpoczywa. Razem z nami, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu. W sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16. Dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie. Mati i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK. Ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosówy i gram Lady Gaga. Radio SK.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z narzeczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować. Hejka!
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Na cyfrowaformagov.pl / specjalistki.

0: I dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
6: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
9: I po reklamie.

To są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: I po reklamie.
12: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia.

0: Wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz domu pomocy społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
1: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
0: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
2: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal Plus Ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Odlot ściśle tajny w Radiu SK. Nasza akcja powraca. Możecie przeżyć razem z nami podróż w nieznane. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. I na tym ta zabawa polega. Wiadomo, że gdzieś za granicę, w jakieś fajne miejsce i że na weekend, i że SK wam wszystko stawia. A to gdzie polecicie, to dopiero się dowiecie na samym lotnisku, jak już na to lotnisko przyjedziecie. Spokojnie, my wam powiemy, co spakować. Już jutro o poranku w Radiu SK pierwsza podpowiedź, gdzie polecimy i rozdamy pierwsze podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie odlecieć razem z Radiem SK w nieznane, pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, bo tylko tam za darmo możecie się do tej zabawy zgłosić.

kultowy hit Ozon w Radiu SK. A kojarzycie teledysk do tego numeru? Ja przypomnę, ci panowie najpierw wbiegają na lotnisko, siadają za sterami samolotu, a potem tańczą na skrzydle w czasie, gdy ten samolot leci. I my wam coś takiego możemy załatwić. Znaczy spokojnie, nie będziemy tańczyć na skrzydle, wszystko będzie na legalu i za darmo. Ale my wam odlot załatwimy.

0: Kuban i Zalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. Niedzielne, fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę chabańską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, nie na moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne
1: jeszcze
0: gadżety.
1: Powiem, że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę wstrząsł.
0: No, ja nie wiem skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy, pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejny hity na czasie, będzie m.in. bardzo przyjemna bletka. Radio
2: SK. Reklama. Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem!
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
15: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
14: Jaki kolor ogrodzenia?
15: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect.
16: I po reklamie.

dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia. Jazzy w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści mają

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowego.

0: Liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: I po reklamie. SK Białystok. Na czasie.
4: Wyjątkowy eksponat będzie można zobaczyć w Muzeum Pamięci Sybiru podczas tegorocznej Nocy Muzeów.
5: Będzie można zobaczyć po raz pierwszy maki spod Monte Cassino. Zasuszone specjalnie za szkłem, które w 1944 roku na wzgórzu rosły.
4: Mówi wiceprezydent Białego Stoku Rafał Rudnicki. Noc Muzeów już 16 maja, a wcześniej Juvenalia. Ta edycja będzie wyjątkowo różnorodna muzycznie. Na scenie Bambi, Bledka, Bracia Figo Fagot, Maryla Rodowicz, PZ i wielu innych. To już 15 i 16 maja.
6: Jest 18, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z Asseco Resowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w hicie 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9.00 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Reklama.
1: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 00 00.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza

0: Zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
2: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
11: To będzie ostatnia reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
22: I po reklamie.
23: Wemos

0: Reklama.
1: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: I po reklamie.

0: regulamin Prime Video.
1: I po reklamie.
2: SK Białystok. Na czasie.
3: Wyjątkowy eksponat będzie można zobaczyć w Muzeum Pamięci Sybiru podczas tegorocznej Nocy Muzeów.
4: Będzie można zobaczyć po raz pierwszy maki spod Monte Cassino, zasuszone specjalnie za szkłem, które w 1944 roku na wzgórzu rosły.
3: Mówi wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Noc Muzeów już 16 maja, a wcześniej Juvenalia. Ta edycja będzie wyjątkowo różnorodna muzycznie. Na scenie Bambi, Bledka, Bracia Figo Fagot, Maryla Rodowicz, PZ i wielu innych. To już 15 i 16 maja.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes,
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz

0: Music News.
1: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
2: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
2: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
2: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy te drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
2: Ale ma dużo mroku w sensie, tak, ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi? I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałam ją po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
2: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy -10 wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
2: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy, to czasami
2: się, że jest
1: do jednego i jest odwrotnie.
2: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
2: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
2: W ogóle
1: czasem rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
2: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... No, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
2: dużo
1: dają.
2: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
2: Moje centrum, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytania, a Magi, czy jeszcze zarapujesz? A Magi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, okay, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
2: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje.

0: decyduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
0: że to
1: bo
0: jest jakimś
1: robię
0: cyklem.
1: Coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
0: tak,
1: kilkanaście lat temu.
0: Tak.
1: I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
1: emocji.
0: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzi z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dla tego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
0: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera to jest takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
0: tak,
1: mediów społecznościowych i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę.
0: Tak,
1: zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: To jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: No jakieś dziecko oddajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki

0: taki bardzo... no tak naprawdę taki intymny, ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko, jest
1: to
0: jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki jajkiem, więc tak lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jest mi super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest
1: to. I to
0: jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd. Więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
1: To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja, bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę Polski, mam wrażenie. ASMR. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W naszym studiu dzisiaj Klaudia Leclerc i Jarosław Antoniak. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
1: Ja wam najpierw oddam głos, bo co z tego, że ja wytłumaczę, czym jest ASMR, skoro ja się tym nie zajmuję. A nie każdy, kto nas słyszy teraz, wie, o czym mówimy, więc może wy to najlepiej zdefiniujcie.
3: ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Median Response, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, czyli uczucie takiego mrowienia, które zaczyna się w głowie i promieniuje na cały organizm. I o ile zostało ono nazwane dopiero w 2000

0: Jak byliśmy dzieckiem, to doświadczaliśmy właśnie tego uczucia, kiedy mama do nas szeptała bajkę na dobranoc, czy na przykład jak rysowaliśmy sobie jakieś szlaczki czy litery z kolegami czy koleżankami, bawiąc się w dzieciństwie, to wtedy czuliśmy takie delikatne mrowienie i to było właśnie ASMR.
1: Takie to przytulanie przez rodziców to tak samo wywoływało ASMR.
0: Tak, i co jest ważne, ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne, uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
1: I najważniejsze, nie szkodzi.
2: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
0: Tak, co jest ważne, to ASMR dotyczy wszystkich bodźców, więc może być wizualne, może być słuchowe właśnie, może być dotykowe. My się koncentrujemy na tych wizualnych i na tych słuchowych, czyli na przykład w momencie, kiedy widzimy, że coś robi i sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czy niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tej wizualnej i dźwiękowej, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
1: Tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu.
2: Zapach słynny.
1: Tak, tak. No to nawet i zapach to raz, a dwa smak tych maczanych magdalenek w herbacie.
2: Dzięki którym wrócił do wspomnień z dzieciństwa.
1: Dokładnie tak, dokładnie.
0: Tak, i czasem jest tak, że nawet jak czujemy jakiś zapach i kojarzy nam się z jakąś osobą, którą kochaliśmy albo kochamy, to w ogóle takie ciarki i przyjemne uczucie to właśnie jest ASMR.
2: Słuchajcie, czy jeżeli ja słucham piosenki, która wywołuje u mnie tak zwane ciary, to to już jest ASMR? To jest właśnie ta odpowiedź organizmu?
1: Nie. To jest frisson, czyli to jest bardzo porównywalne zjawisko, natomiast muzyka nas nakręca, pobudza do działania, a ASMR wycisza. Jest to niesamowite, bo nikt nie jest w stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
0: Tak, ale często artyści już wykorzystują ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
1: Tak, Billie Eilish chociażby jest tutaj przez wszystkich twórców ASMR i badaczy traktowana jako taki guru ASMR-owe guru w muzyce.
2: Chociażby przez szepty, które tam czasami tak stosuje w swoich kawałkach.
1: Tak, i nagrywanie w sypialni. Wielu twórców ASMR właśnie nagrywa w sypialni, żeby tak wyciszyć i taką intymną atmosferę zapewnić swojemu odbiorcy.
2: To jest też tak, że tak jak powiedzieliście już, to ma właściwości terapeutyczne. Na przykład leczenie bezsenności chociażby odbywa się właśnie przy pomocy ASMR.
0: Tak, to jest niesamowite, bo oczywiście o ile ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często jest tak, że pomaga osobom w właśnie bezsenności, jak mówisz, w zasypianiu, w uspokajaniu, poprawia koncentrację. Bo co jest ważne, w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy bardzo pobudzeni, niespokojni,
1: przebodźcowani,
0: to potrzebujemy coś takiego, co nas wyciszy. Jak kiedyś było właśnie rock and roll, który był taką odpowiedzią tamtych czasów.
1: Tak, niektórzy właśnie wysnuwają taką śmiałą tezę, że ASMR w czasach obecnych jest porównywalny do rock and rolla lat 50. Czyli wtedy rock and roll pomógł zwalczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi i tak dalej. To teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia, jakim od ASMR.
0: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nienaturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów. Zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności. Właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym, a to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to Warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
2: Albo zajadamy stres.
0: Właśnie, zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w dzieciństwie miałam zaburzenia odżywiania, więc taki niepokój i stres i wtedy, kiedy zaczynamy się martwić, to moglibyśmy to zastąpić właśnie tym ASMR. Czy na przykład nie możemy zasnąć, bierzemy jakiś lek na sen, no to

0: Możemy spróbować. To nie jest tak, że musi nam to pomóc, ale może nam pomóc, więc czemu tego nie spróbować?
1: Plus też zjawisko tak zwanego białego szumu, prawda? To też mam wrażenie ma duży związek z ASMR. Niektórzy ludzie, są nawet takie specjalne playlisty biało-szumowe na zaśnięcie. Tak jak powiedziałaś, cisza nie jest zjawiskiem naturalnym do wyciszania się takiego pełnego wbrew pozorom.
0: Tak i to co mówisz jest cudowne i co jest ważne to ASMR zostało nazwane w 2010 roku, ale już wcześniej osoby szukały filmów wykorzystujących szept, który jest taki niezrozumiały i one się nazywały szepczące filmy, które pomagały właśnie zasnąć, zrelaksować się. I dopiero Jennifer Allen w 2010 roku postanowiła to nazwać, żeby można było dalej to badać. I biały szum wykorzystujemy oczywiście przy zasypianiu na przykład dzieci.
1: Misie szum, misie słynne.
2: Chociażby tak, od ASMR troszeczkę się różni od białego szumu, bo tam jest jednostajny ten sam szum. I czytaliśmy badania, że non-stop słuchanie białego szumu wcale nie jest takie dobre, ale oczywiście wykorzystanie z tego jak najbardziej tak i polecane przez wszystkich, ale właśnie jak my rozmawialiśmy, mówiłaś o bezsenności, to na naszych live'ach, gdzie mamy czasami tysiące ludzi, co druga osoba pisze, zasnęłam wczoraj, spadł mi telefon, obudziłam się w nocy o trzeciej z rozładowaną komórką, także to niesamowicie pomaga przy bezsenności.
1: Skąd się wzięła taka wasza, w cudzysłowie, zajawka na ASMR? Skąd ten pomysł, że właśnie świat teraz tego potrzebuje i że można to tak wykorzystywać, chociażby właśnie poprzez krzewienie tego na live'ach na TikToku?
3: Zaczęło się od tego.
0: Tak, ja po studiach magisterskich skończyłam szkolenie jubilerskie i planowałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj w studium. Nie mogę Państwu pokazać, ale
1: to ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest i ona jest częściowo ażurowa.
0: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego Pottera.
1: Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś uwielbiał Quidditcha i te rozgrywki, to znicz, który łapał Harry Potter, będzie dobrym skojarzeniem.
0: Tak, więc planowaliśmy zrobić biżuterię opartą na dźwięku, która jest bardzo znana w tych różnych krajach, w Meksyku głównie, to są bole meksykańskie, ale chcieliśmy zrobić to w złocie i w srebrze. I te bole polegają na tym, że kobieta jak jest w ciąży, to nasze dziecko już od 4 miesiąca słyszy. Więc można sobie założyć taki naszyjnik i bawiąc się tym naszyjnikiem na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. I potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy
2: byliśmy zamknięci w domach.
1: Lockdown, pandemia, te sprawy.
0: Tak, i wszystko się bardzo, bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić, a sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR zaczniemy po prostu.
2: Tak, zacznijmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu naszych produktów.
0: I zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu już. Zresztą robiliśmy strefę ciszy na festiwalu Open Air, więc to jest po prostu coś niesamowitego. I mamy takie historie, że na przykład pani, która miała zagrożoną ciążę i kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet, słuchała naszym materiałem.
2: Nawet mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna, miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
0: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia. Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej. Więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać. Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale no nie do końca może powiedzieć, że zupełnie ASMR go nie dotyczy, bo należy pamiętać, że ASMR dotyczy wszystkich bodźców.
2: I wszyscy twórcy na całym świecie spotykają się z tym, że kogoś to żenuje. Że no ale jak to takie mlaskanie przy mikrofonie, stukanie w przedmioty, weź się za porządną pracę. A potem okazuje się, że jak zgłębiamy temat, to jest coś niesamowitego, coś co w ogóle, no jesteśmy na skraju przepaści tak naprawdę. I żaden z twórców i nawet takich bardzo doświadczonych myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawy, w co wdepnęliśmy.
1: A czy wy

0: się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kogo znam, ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
1: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli...
0: 10 lat wcześniej.
1: 10 lat wcześniej, tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku. I z dnia na dzień to był taki wzrost widzów, że zaczynaliśmy od 31 dnia, a dwa dni później mieliśmy już 1000.
2: To nas przerastało. Mieliśmy po 10 tysięcy online osób na live'ie i...
1: W ciągu jednej godziny live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, no nie wiem, to jest coś nieprawdopodobnego.
0: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język porozumienia, dlatego że tam nie,

0: Live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, no nie wiem, to jest coś nieprawdopodobnego.
1: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język porozumienia, dlatego że tam nie

0: którym nie pada ani jedno słowo.
1: Tak, tak. I to, co mówisz właśnie, nasz głos jest największym wyzwalaczem, czyli takim bodźcem do ASMR, do poczucia właśnie tego ASMR.
2: Nas wszystkich, nie tylko tutaj, tak. Klaudii.
1: I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty, właśnie niezrozumiałe szeptach, niesłyszalne. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
0: Tylko na dźwięku, tak. A nie na znaczeniu.
1: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
0: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura? No nie, no dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę. Czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
1: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury. Mamy szepty, czyli dźwięki ust. Mamy roleplay, gdzie odgrywamy jakieś role. Mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite. Ja Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ każda osoba ma własną historię i przychodzi do nas niezależnie od tego, czy ona jest znana, czy nieznana. Naprawdę każdy z nas ma inną historię i to jest ciekawe, jak opowiadamy o swoim świecie i przynosimy swoje rzeczy i wprowadzamy tego odbiorcę do swojego świata. I co jest ważne, to właśnie ten szept jest największym wyzwalaczem ASMR, więc nie potrzebujemy tak naprawdę nic więcej. Możemy opowiadać jakąś historię, co nam się przydarzyło w ciągu dnia, albo co nas zrelaksowało, więc to jest o tyle ciekawe. I oczywiście zdarza nam się, że na przykład idziemy do sklepu i stukamy we wszystko i dotykamy.
0: I sprawdzacie, jak to brzmi.
2: Tak. Ty nie widziałaś, ale jak Klaudia usiadła tutaj, to pierwsze, co zrobiła, zaczęła stukać w podstawkę.
0: Od mikrofonu.
2: Tak, mówi, super dźwięk. Ja my to odkręcimy, jak będziemy wychodzić.
1: Może dostaniemy jako pamiątkę,
2: tak.
1: Przypomniało mi się, co chciałabym bardzo powiedzieć Państwu, że ASMR, samemu możemy sobie zrobić taką sesję ASMR w domu. Nie potrzebujemy żadnego twórcy. Jeśli mamy jakąś stresującą sytuację i wiemy, co nas relaksuje, czy to jest na przykład taki delikatny tapping, czy to jest jakaś struktura, dotykanie materiału, to sami możemy sobie taką sesję zrobić, na przykład pędzelkiem, podotykać się po twarzy, albo poczesać, jeśli to nas relaksuje. Więc tutaj jak siedzimy i czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność i to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
0: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej State of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia State of Trance.
3: SK Music News.
0: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego.

0: Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami, powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin van Buuren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin van Buuren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina van Buurena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina van Buurena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem van Buurenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa. Ja mamusi, synek, ty mamy, córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny.

0: W każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunie. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc,

0: barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
1: Moja pierwsza złota płyta.
0: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
1: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
0: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
1: Mój pierwszy bal u Rafała.
0: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny.
2: Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce.
1: To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze. To jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już
0: potem?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
3: Mój pierwszy raz.
4: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
3: SK Music News.
4: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ,

0: i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańce, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
2: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
3: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
3: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam.

0: statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
1: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam.

0: Mój pierwszy raz.
1: SK Białystok News.
2: Przy mikrofonie Julia Łata, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. W Białymstoku odnotowano ognisko wścieklizny. Powiatowy lekarz weterynarii wydał rozporządzenie w tej sprawie. O tym, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i naszych czworonogów, mówi pełniąca obowiązki powiatowego lekarza weterynarii w Białymstoku Iwona Olejkowska.
3: Parę dni temu dowiedzieliśmy się, że mieszkaniec Białegostoku znalazł jenota. Jak się później okazało, to zwierzę było chore na wściekliznę. I co w związku z tym postanowił powiatowy inspektorat weterynarii w Białymstoku?
4: Powiatowy lekarz weterynarii w Białymstoku wydał rozporządzenie w sprawie ogniska na terenie miasta Białystok i na terenie gminy Juchnowiec. Czyli są to obszary zagrożone wścieklizną.
3: I co w związku z tym? Czego nie możemy robić? Na co powinniśmy zwracać większą uwagę w tej sytuacji?
4: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ludzi, nie dotykać, nie zbliżać się do zwierząt dzikich, które zauważymy na swojej drodze, nie dotykać również zwierząt padłych. To też jest istotne. Jeżeli takie zwierzę zauważymy, szczególnie dziwnie zachowujące się, czyli jeżeli chodzi o zwierzęta dzikie, które lgną do ludzi, tak, to nie jest naturalne zachowanie takich zwierząt. Czy na przykład zauważymy, nie wiem, zaburzenia jakieś neurologiczne, tak, u tych zwierząt, ślinotok, wtedy nie dotykamy, broń Boże, tylko powiadamiamy albo powiatowego lekarza weterynarii w Białymstoku, albo Straż Miejską, albo Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tak? Są to służby, które wiedzą, co w tej sytuacji należy robić. Wszystkie psy, koty na obszarze, który został wyznaczony przez powiatowego lekarza weterynarii, bo to nie jest całe miasto Białystok, to są rejony, powinny być utrzymywane na uwięzi, czyli wyprowadzamy zawsze na smyczy, nie spuszczamy tych psów. Koty wychodzące powinny pozostać w domu. W obecnej sytuacji wszystkie koty z terenu miasta Białystok i gminy Juchnowiec muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. I to jest apel taki jakby najważniejszy, tak? Wszystkie koty powyżej 3 miesiąca życia.
3: Czyli to właśnie takie dosyć konkretne wytyczne. A chciałam jeszcze zapytać o ptaki, bo no, też ludzie w naszym mieście często dogarniają kaczki, gołębie. Czy ptaki też mogą przynosić wściekliznę?
4: Nie, bo to są wszystkie ssaki. Natomiast również jeżeli dotyczy dokarmiania, nie dokarmiajmy zwierząt dzikich, tak? Nie zbliżajmy się do tych zwierząt. Jeżeli dojdzie do kontaktu z człowiekiem i takie zwierzę ugryzie czy podrapie, należy natychmiast kontaktować się z lekarzem medycyny, tak? Ponieważ wścieklizna jest chorobą śmiertelną.
3: Właśnie, jeszcze może porozmawiajmy o tych skutkach. Jeśli zarazimy się od zwierzęcia, no to właśnie, tak jak pani powiedziała, to jest choroba śmiertelna. No a jak wygląda przebieg takiej wścieklizny u człowieka?
4: Okres inkubacji to jest od kilku dni do kilku miesięcy, czyli bardzo długi, tak? Jest to choroba nieuleczalna, choroba śmiertelna. Jeżeli na przykład dojdzie do pogryzienia czy do podrapania, natychmiast tą ranę należy przemyć wodą z mydłem, zdezynfekować. Jeżeli jest duże krwawienie, to też jest niezalecane tamowanie takiego krwawienia. Tylko natychmiast udać się do lekarza.
3: Tak, dokładnie. Także uważajmy na siebie, na swoje zwierzęta. Pamiętajmy, że psy muszą być teraz wyprowadzane na smycze, a koty nie powinny wychodzić z domów. Trzymajmy się tych zaleceń, żebyśmy wszyscy byli zdrowi i bezpieczni. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
1: SK Białystok.
2: Coraz więcej dzieci i młodzieży trafia na ortopedię do UDSK w Białymstoku z poważnymi urazami po wypadkach na hulajnogach elektrycznych. Mówi Tomasz Głuszczyn, szef kliniki ortopedii SK.
5: Coraz więcej pacjentów po urazach przede wszystkim z hulajnog elektrycznych i niestety dominują to ciężkie urazy, a do tego u młodszych dzieci, u bardzo młodych dzieci, które teoretycznie nie są w ogóle przygotowane do jazdy na tych urządzeniach. To należy tutaj jasno powiedzieć, że hulajnoga się kojarzy z dzieciństwem, natomiast nie hulajnoga elektryczna, tylko hulajnoga mechaniczna. A elektryczne mogą być dla małych dzieci zabójcze, ponieważ te dzieci nie

0: mają jeszcze u wykształconych zmysłów równowagi, dlatego nie radzą sobie w tak dużych prędkościach. Generalnie liczba urazów z hulajnóg dziecięcych jest cały czas dominująca. Wydaje mi się, że nieważne od tego, czy się polepszyło, czy się pogorszyło, trzeba cały czas o tym mówić, przypominać, ponieważ rodzice są nieświadomi. Rozumiem, każdy jest zapracowany, natomiast konsekwencje tej nieświadomości mogą być do końca życia. Znaczy, do nas trafiają akurat ofiary hulajnóg, więc rodzice nie wyglądają na świadomych, jeśli dochodzi do takich, a nie innych zdarzeń. Ci, co może nie trafili, no to może rzeczywiście posłuchali się nas i chociażby w jakiś rozsądniejszy sposób używali tych urządzeń. No trudno mi powiedzieć, czy rośnie świadomość. Wydaje mi się, że dyskusja w społeczeństwie na pewno jest i na pewno się dzieje, ale należy wspomnieć, że w każdym miejscu na świecie, gdzie pojawiły się hulajnogi elektryczne, które można było wypożyczać, wzrosła ogromnie liczba urazów z udziałem dzieci na tychże urządzeniach. Naszą rolą to przede wszystkim leczenie urazów jest i w tym się specjalizujemy, to robimy najlepiej. Może profilaktyką powinien się może kto inny zająć. My ewentualnie świadczylibyśmy informacje, czego można się spodziewać, jeśli tej profilaktyki nie będzie. Ostatnio mieliśmy chociażby małe dziecko, które nie było prawnie, nie mogło używać hulajnogi elektrycznej. Bez opieki oczywiście rodziców, ze złamanym szonem kości udowej. Bardzo często dochodzi z towarzyszącym również złamaniem kości ramiennej, czyli dwie główne kości organizmu ludzkiego zostały złamane, jedna największa, druga w kolejności po urazie z hulajnogi. Najczęściej dotyczy kończyn górnych, natomiast jeśli są wysokoenergetyczne, to też i goleń i udo doznaje uszkodzenia. Każdy z nas ma taki odruch, żeby chronić nasz nos przed kontaktem z ziemią. I to, czy mamy kask, czy nie mamy kasku, my zawsze te łapki wystawiamy i one są narażone na urazy, na złamania. Małe dzieci nie są w stanie ocenić zagrożenia. One nie mają zielonego wyobrażenia, czym może się skończyć ten mały, drobny ruch, utrata równowagi w kontakcie z krawężnikiem. Także te skutki mogą być olbrzymie i długotrwałe, bo pamiętajmy, że małe dzieci intensywnie rosną, więc nasze wszystkie złamania mogą odbijać się na ich wzroście, doprowadzając do deformacji kończyn, do asymetrii długości kończyn. I to powoduje kolejne potrzeby operacyjne, no bo wiadomo, jak mamy krzywą kończynę, to musimy ją w jakiś sposób naprawić operacyjnie. Także konsekwencje u wzrastających dzieci zawsze są. Wysoki sezon tak naprawdę urazów narządu ruchu zaczął się 2 maja.
1: SK Białystok.
2: W maju ruszy cykl spotkań mieszkańców z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim pod hasłem Porozmawiajmy o Białymstoku, stwórzmy razem mapę potrzeb. To okazja do dyskusji o aktualnych potrzebach białostoczan i o tym, jak przekształcić je w konkretne projekty. Mówią prezydent Tadeusz Truskolaski, przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Jamrus i Karol Waligura, dyrektor Departamentu Prezydenta Białegostoku.
3: To już trzecia edycja spotkań z białostoczanami w tej nowej kadencji. Stwórzmy mapę potrzeb. W tym roku jest też kontynuowana. Odbędzie się tak jak w ubiegłym roku 5 spotkań. Zaczynamy 20 maja o godzinie 16.30 w pierwszym liceum ogólnokształcącym, a później będzie 21 maja o 16.30 i 18 i 22 maja w piątek o 16.30 i 18. Będą to osiedla. Drugie spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych, trzecie spotkanie w 11 liceum ogólnokształcącym, kolejne na Bagnówce w Szkole Podstawowej na ulicy Kluka i ostatnie spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Elektrycznych, czyli w technikum elektrycznym. Proszę Państwa, myślę, że te spotkania przynoszą efekt w postaci bardzo licznego odzewu, jeżeli chodzi o wypełnianie ankiet. W tym roku też ankiety będą dostępne w wersji papierowej i elektronicznej. W zeszłym roku spłynęło 676 ankiet, gdzie było jakby przedstawionych, bo niektóre potrzeby się powtarzały, 347 potrzeb. Oczywiście staramy się w miarę możliwości reagować i najpilniejsze potrzeby realizować w ustawie do budżetu. Również oczywiście myślę, że to jest wskazówka dla Państwa radnych, a poza tym takie spotkania z mieszkańcami mają swój plus w takiej postaci.

0: że każdy może przyjść, zadać pytanie, spotkać się. Także myślę, że ten pomysł mój, który był po wyborach, będziemy nadal kontynuować. Tak jak mówię, tutaj jest dr Kamil Waligura, Departament Prezydenta Miasta, że tak powiem, wszystkie te ankiety przetwarza. No i efekty tego, jak to wychodzi, będę omawiał na spotkaniach. Dzisiejsza konferencja ma na celu zaproszenie mieszkańców za pośrednictwem obecnych tutaj mediów do tych 5 lokalizacji.
1: Na początku zwrócę się do pana prezydenta. Podziękuję bardzo za kontynuację tych spotkań. Wiemy doskonale, że to jest bardzo dobra forma dialogu, bardzo dobra forma kontaktu z mieszkańcami. Wiele inwestycji, wiele działań, które zostały zasygnalizowane, które zostały zgłoszone w poprzednich tych 2 edycjach, są realizowane bądź są na etapie analizy. Tutaj chciałabym może powiedzieć, jeżeli chodzi o mieszkańców, tutaj pan prezydent podał 5 lokalizacji. Proszę się nie sugerować, że państwo mieszkacie załóżmy na osiedlu Wygoda i tylko i wyłącznie możecie państwo przyjść na spotkanie, gdzie jest akurat tutaj Wygoda, Bagnówka, na przykład szkoła numer 51. Wszystkie spotkania są otwarte dla mieszkańców, więc państwo, jeżeli nie będziecie mieli w tym danym dniu, o danej godzinie, nie dysponujecie czasem, zapraszamy na spotkania, które odbywają się w innych częściach miasta, nie dotyczą państwa najbliższego otoczenia. Zachęcam państwa, wszystkich mieszkańców na to, żeby państwo znaleźli ten czas, żeby państwo przyszli do nas, żeby państwo zgłosili swoje potrzeby. Państwo najlepiej znacie swoje otoczenie, najbliższe sąsiedztwo. Jeżeli nie będziecie mieli czasu, tak jak to pan prezydent wspomniał, będzie ankieta do wypełnienia, więc zachęcam gorąco do wypełniania ankiet, żebyśmy poznali państwa potrzeby.
0: Ja się dopowiem, że na spotkaniach również będą dyrektorzy departamentów, tych szczególnie inwestycyjnych, i z jednej strony można od razu zadać pytanie, na które dyrektor może odpowiedzieć, a z drugiej strony można jeszcze.
2: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski, Katarzyna Szarejko z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska, Tomasz Krupa z Podlaskiej Policji oraz Katarzyna Pierwienis, dyrektor regionalnego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Białymstoku.
3: 18 maja to Międzynarodowy Dzień Muzeów i zawsze przy okazji tej daty w jej pobliżu mamy do czynienia z wydarzeniem, które ma dosyć wyjątkowy charakter, Noc Muzeów. Z mojej perspektywy to takie wydarzenie, które ma charakter moim zdaniem i społeczny, i socjologiczny, bo raptem okazuje się, że jednego dnia tysiące, nie tylko Białostoczan, ale tysiące Polaków chcą zobaczyć, co ciekawego mają do zaproponowania instytucje kultury, ale też inne podmioty, co ciekawego można w nich zobaczyć. I chcą to robić wspólnie, jako pewna wspólnota, nie pojedynczo, tylko czuć wręcz nawet tłok przy okazji odwiedzenia rozmaitych galerii, muzeów, instytucji kultury. Więc to jest coś ciekawego, co mnie mega intryguje. I myślę, że podobnie będzie też w tym roku, to znaczy, że jak zawsze tysiące Białostoczan wyruszą na szlak, na którym w tym roku chyba blisko 20 podmiotów się znalazło, rozmaitych, i tych miejskich, i tych wojewódzkich, ale też i takich jak chociażby policja, czy Uniwersytet Medyczny, by zobaczyć, co ciekawego te instytucje mają do zaproponowania. Zapraszamy wszystkich bardzo gorąco. Ja szczególnie zapraszam gorąco, o czym zapewne zaraz powie też pan dyrektor Robert Sadowski, do Muzeum Wojska, które z Noc Muzeów kończy swoje funkcjonowanie w tymże miejscu przy Kinińskiego. Przypominam, że realizujemy inwestycje na Węglówce i tam docelowo będzie się mieściło Muzeum Wojska. Tutaj kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, Orkiestra Wojskowa, 23 chyba 30. Z przytupem pożegna te miejsce. To oczywiście nie oznacza, że Muzeum Wojska nie będzie funkcjonowało chociażby w tej placówce, która jest przy ulicy Sienkiewicza, czyli takie centrum edukacyjne, ale z powodów technicznych związanych chociażby z przeniesieniem wszystkich eksponatów, dopasowaniem się do tego nowego miejsca na Węglówce jest to konieczne, no ale pan dyrektor, który jest specjalistą od PR-u, to uznał, że najlepiej, żebyśmy Noc Muzeów się pożegnali tutaj z tą miejscówką. Oprócz tego, jeśli chodzi o instytucje, miejskie instytucje kultury, no to bardzo serdecznie zapraszam wszystkich chociażby do Muzeum Pamięci Sybiru, gdzie będzie można zobaczyć po

0: pierwszy maki spod Monte Cassino, zasuszone specjalnie za szkłem, te, które w 1944 roku na wzgórzu rosły. Można będzie je zobaczyć, coś moim zdaniem wyjątkowego. Ale nie jesteśmy, znaczy inaczej, podczas Nocy Muzeów tak naprawdę oprócz tej wspólnotowości, która jest niezwykle istotna, ja też zwracam uwagę na takie drobiazgi związane z codziennością. I dlatego chciałem zaprosić do Galerii Sędzińskich, gdzie można będzie skorzystać z warsztatów dekorowania albumu Rodzinne Wspomnienia, pracownia plastyczna od 18 do 23. Myślę, że coś fajnego. Nie tylko oglądanie eksponatów, ale też próbowanie swoich zdolności manualnych, zobaczenie, jak sobie radzimy z czymś takim. To też pokazuje na ten aspekt Nocy Muzeów, że jest to takie wydarzenie, które ma charakter rodzinny. To znaczy, że nie idą tylko i wyłącznie dorośli, nie idą tylko i wyłącznie dzieci, tylko raczej całe rodziny skupiają się na tym, żeby zobaczyć, co ciekawego można przeżyć, doświadczyć tutaj w naszym mieście. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Sobota 16 maja. Jestem pewien, że w centrum miasta i nie tylko, także w naszych różnych innych placówkach zlokalizowanych w innych miejscach będą setki, tysiące osób, które chcą zapoznać się z kulturą i mam nadzieję, że chwycą taki baksel, że nie tylko tego jednego dnia w Nocy Muzeum warto odwiedzać instytucje kultury, ale przez cały rok.
1: I tak jak w życiu każdego z nas, ale też instytucji, jest taki moment, kiedy coś się zaczyna, coś się kończy. I chcemy nawiązać do takiej tradycji tego rozpoczęcia funkcjonowania tutaj Przeklińskiego, czyli sprzed 52 lat, kiedy 19 lipca 1974 roku w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego Orkiestry otwierano uroczyście ten nowy budynek przeznaczony właśnie dla Muzeum Wojska. I o tych 52 latach też przy asyście, tym razem naszego pułku 18 Kompanii Honorowej 18 Pułku Rozpoznawczego Orkiestry z 15 Brygady Giżyckiej, w ceremoniale wojskowym zamykamy dla zwiedzających Muzeum Wojska, no ale zanim zamkniemy, to też ta ostatnia noc, ostatni moment, żeby te wszystkie wystawy zwiedzić. Pobijmy rakę o 3000 w 3 godziny, bo też i takie żeśmy tutaj rzeczy mieli. Więc zapraszam wszystkich tych, którzy nie byli jeszcze w Muzeum Wojska, a może ci, którzy byli lat temu 20-30, niech sobie po raz ostatni przyjdą, przypomną, zobaczą, jak te wystawy wyglądają. Też będziemy mieli przygotowaną taką jednodniówkę, gdzie pokażemy zdjęcia też z poprzednich wystaw stałych Muzeum Wojska, takie sentymentalne z początku naszej działalności. To powiedział pan prezydent, my się nie zamykamy, proszę państwa, my się przenosimy na ulicę Węglową. Na 2 lata niestety musimy was pożegnać tu w tym budynku, natomiast zapraszamy wszystkich na ulicę Węglową do Parku Militarnego, który będzie czynny przez cały rok, 4 dni w tygodniu. Tam sprzęt ciężki, który nam cały czas jakby przybywa, tego sprzętu jest coraz więcej, coraz ciekawszy. Będziecie mogli zobaczyć choćby w tym roku po raz pierwszy kuchnię polową z 36, czyli wyposażenie Armii Polskiej z 1939 roku, które nabyliśmy w grudniu, ale się jeszcze państwo publicznie nie pokazywali. Mnóstwo innego sprzętu też bardzo ciekawego. Tam będą służby mundurowe, policja, wojsko, straż graniczna, izba celno-skarbowa, straż pożarna, więc tam będzie się działo dużo więcej. Natomiast tu tradycyjnie. Godzina 17, ceremonia wojskowa, potem orkiestra odegra parę melodii po oczywiście tym ceremoniale i zapraszamy państwa do zwiedzania, tradycyjnie zwiedzania wystaw. Natomiast jeżeli chcecie atrakcji, to Park Militarny. Także dla nas to będzie takie ważna uroczystość. No, raz się można pożegnać z budynkiem i z miejscem. Będziemy tu jeszcze przez rok, ale troszkę inaczej. Będziemy się właśnie przygotować po to, żeby za 2 lata, mam nadzieję, zaprosić państwa do nowego budynku przy ulicy Węglowej też 7. Do całego kompleksu właśnie Muzeum Wojska, bo to razem z Parkiem Militarnym będzie stanowiło jeden kompleks muzealny. A z Muzeum Sybiru bardzo ciekawo, taką wyspę kultury, początek tej wyspy kultury. Pamiętajcie, że tam jeszcze mamy Muzeum Motoryzacji, więc trzymajcie kciuki. No i widzimy się 16 tutaj.
2: Oczywiście my zapraszamy serdecznie 16 maja w sobotę o godzinie 18 do Pałacu Branickich, siedziba główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Na parterze pałacu przywita nas wystawa poświęcona Albertowi Sabinowi. To jest wybitny naukowiec, który stworzył szczepionkę przeciwko polio. Ale myślę, że my zaczniemy tak naprawdę z przytupem, bo do pałacu wprowadzi nas młodzieżowa orkiestra Dęta z Jasionówki, oczywiście przy akompaniamencie komputowej chorągwi Stefana Czarnieckiego. Proszę państwa, pierwsze piętro pałacu, czyli sala Aula Magna i koncerty, różne koncerty muzyki irlandzkiej,

0: doktorantki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz studentki Uniwersytetu w Białymstoku. W tym roku ponownie udostępniamy przestrzenie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego. Zapraszam do obejrzenia pięknych wnętrz czytelni. Ale też będzie można zejść do podziemi pałacu, zapoznać się z historią rezydencji Branickich razem z naszym przewodnikiem. A ja zapraszam szczególnie do Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Pałacu Branickich, a to jest z kolei prawa oficyna Pałacu Branickich, a tam no, niezwykłe warsztaty, warsztaty chlebowe, czyli będziemy mogli zrobić swój własny chleb na zakwasie i też obejrzeć wystawę o mikrobiomie zakwasu chlebowego. W części farmaceutycznej muzeum dostępne będą też warsztaty zielarskie, ziołowe, pachnące, naturalne, a w dawnych gabinetach lekarskich spotkamy studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy zapoznają nas z historią medycyny i farmacji. Oczywiście też zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym programem Nocy Muzeów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, udostępnionym na stronie naszej uczelni i też w mediach społecznościowych. Do zobaczenia.
1: Białostocki Ośrodek Kultury w tym roku zaprasza do kameralnej siedziby, czyli do centrum imienia Ludwika Zamenhofa przy ulicy Warszawskiej 19. Ponownie zachęcamy białostoczan, żeby zapoznali się z historią i biografią jednego z najsłynniejszych białostoczan, czyli Ludwika Zamenhofa. Na ten wieczór przygotowaliśmy specjalne oprowadzania po wystawie stałej. Zapraszamy wszystkich o godzinie 20 i 22. Ale ponieważ centrum imienia Ludwika Zamenhofa to przestrzeń wystawowa, w której organizujemy wystawy również czasowe, na ogromną prośbę naszych odbiorców przedłużyliśmy możliwość obejrzenia wystawy profesora Tomasza Kukawskiego. Tak więc zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli zobaczyć tych wyjątkowych dzieł, ale przed Dzień Nocy Muzeów otwieramy również wystawę biograficzną Wywoływanie pamięci Dominika Czapiku. Ponieważ Centrum Zamenhofa jest jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków dokumentujących historię mówioną, będzie to wystawa biograficzna odwołująca się do przeszłości. Nie będę zdradzała szczegółów, bo otwarcie tej wystawy dopiero przed nami, ale zapraszam bardzo serdecznie. Będzie to kolejna wystawa, którą można obejrzeć w Noc Muzeów. A ponieważ, tak jak wspomniał Pan Prezydent, Noc Muzeów to przede wszystkim czas wspólnego doświadczenia kultury i bycia razem, zapraszamy również na warsztaty. Warsztaty tworzenia grafiki od kuchni z Sabiną Leską. Od godziny 17 przez cały wieczór będzie można spotkać się z tą artystką i wspólnie poczuć się twórcą, artystą. A najmłodszych wraz z rodzicami, dziadkami zapraszamy do sali gier i zabaw, gdzie również od godziny 17 do północy będzie można pobawić się, skorzystać z atrakcji, które ta wyjątkowa przestrzeń z Centrum Zamenhofa oferuje. I oczywiście, tak jak inne instytucje, zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwiedzania naszych skromnych progów, nie tylko w tę wyjątkową noc, w Noc Muzeów, ale także na co dzień jesteśmy otwarci i dostępni. Zapraszamy do Białostockiego Ośrodka Kultury.
2: To wyjątkowa noc, zwłaszcza z tego względu, że budynek Komendy Wojewódzkiej jest budynkiem, który na co dzień jest niedostępny. A w tą jedną noc będzie ten budynek można zwiedzić. Moc atrakcji, które przygotowaliśmy dla odwiedzających, moc atrakcji nie tylko w budynku, ale przed budynkiem, a także na zapleczu tego budynku. Będą policjanci, będą rozmowy z policjantami, będzie można pod czujnym okiem policyjnych ratowników medycznych przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy, no ale też będzie można zgłębić tajniki

będą rozmowy z policjantami, będzie można pod czujnym okiem policyjnych ratowników medycznych przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy, no ale też będzie można zgłębić tajniki

myślę, że jakieś około 80% frekwencji festiwalu jest to nieustannie rosnąca frekwencja spoza naszego regionu. Są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas coraz częściej też z zachodniej granicy. W tej chwili obserwujemy bardzo duży wzrost po prostu zainteresowania, głównie publiczności z Berlina, a stale możemy cieszyć się przynajmniej jednym autokarem przyjeżdżającym z Wilna i Kowna. Co roku ci ludzie stali się już po prostu przyjaciółmi festiwalu, którzy współpracują z nami, żeby też budować taką odnogę białostocką w Litwie. Z tego jesteśmy bardzo dumni i się bardzo z tego cieszymy. Oczywiście nie działoby się to, gdybyśmy nie działali też w stronę zagranicy i szczególnie działalność wydawnicza i działalność związana z projektem FOMO pomaga nam temacki gdzieś tam rozpościerać i prowadzimy projekt unijny w ramach programu Kreatywna Europa, który w następnym roku w marcu już dobiega końca. W tej chwili jesteśmy na etapie pisania nowej aplikacji, żeby ten projekt poszerzyć i przedłużyć, także proszę trzymać kciuki, bo te pieniądze jest bardzo trudno dostać. Niemniej mamy zaplanowaną całą kolejkę wydawnictw związanych właśnie z muzyką elektroniczną, którą wydajemy na całym świecie i współpracujemy z artystami z różnych kręgów. Oprócz tego chciałbym wspomnieć o tym, że Ministerstwo Kultury wsparło nas też w naszym wieloletnim cyklu Salonów Ambientu i dostaliśmy wsparcie na organizację 6 bardzo porządnie skrojonych Salonów Ambientu w Polsce, co nie oznacza, że wcześniej ich nie robiliśmy, bo robimy je regularnie od 10 lat ponad, ale teraz możemy wejść z tymi wydarzeniami na o wiele wyższy poziom. Myślę, że nowe elementy tych wydarzeń będą bardzo ekscytujące dla publiczności i dla obserwatorów festiwalu, bo też tych jest bardzo wiele, więc zapraszam już dzisiaj m.in. na wydarzenie chociażby w Wasilkowie w lipcu, nadrzeczny Salon Ambientu, a w szczególności chciałbym zaprosić też na coś, co wydaje mi się, że jest fajnym gestem uznania w naszą stronę, bo Muzeum POLIN zaprosiło nas do współpracy i 6 czerwca zaraz po festiwalu będziemy prezentować tam wydarzenie, które razem współkuratorujemy i współorganizujemy. A zaraz po festiwalu, 3 dni po właściwie festiwal Up to Date, zabiera całe swoje manele i jedzie do Łodzi, gdzie stawia swoją scenę na festiwalu Labirynt, co będzie na pewno nie lada wyczynem i już dzisiaj zapraszamy wszystkich do tego, że planowali sobie z nami wesołą wycieczkę. Jest to zawsze bardzo podobna opowieść, bo jest mnóstwo wspólnych mianowników z działaniami zeszłorocznymi. W tym roku bodajże 46 występów, nie pamiętam dokładnie, czy to pamiętasz, Paulina? 46 występów. Jeżeli chodzi o czwartek, to tutaj mamy zaplanowane 4 występy. Otwiera cały festiwal i to wydarzenie Into the FOMO Aleksandra Słysz, laureatka paszportu polityki. Następnie wystąpi Mohamed Reza Mordazawi, artysta, który używa żywych instrumentów do wprowadzania siebie i ludzi w trans. Jest to niesamowite przeżycie. Myślę, że to będzie jeden z czarnych koni festiwalu, bo to jest taki artysta

0: będziemy mogli cieszyć się premierowym występem z nowym materiałem na żywo. Salon Ambientu, szóstka osób artystycznych występujących, tak jak zawsze po trzy osoby na wieczór. Ja tu najbardziej bym zwrócił uwagę na dwa występy, mianowicie Malibu, wzrastającej gwiazdy, powiedziałbym już niedługo to będzie stadionowy ambient, bo to jest bardzo popularna artystka, która wykracza poza ten zasięg typowej muzyki elektronicznej, eksperymentalnej. I bardzo duże wzięcie, bardzo duży odzew na ten booking mamy, więc cieszymy się, że udało nam się zawalczyć i wygrać walkę z agentem. No i drugi występ, na którym chciałem zwrócić uwagę, to jest Richard Skelton Presents Imperial Valley. To jest specjalny taki projekt tego artysty, który jest na scenie od wielu, wielu lat i multidyscyplinarny artysta, nie tylko muzyczny. I ten projekt opowiada w taki bardzo dokumentalny i obrazowy sposób o migracjach za pracą w XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Bardzo, bardzo wciągająca rzecz. Park Lubomirskich, tutaj chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na trzecią scenę, która będzie sceną przekazaną ekipom różnym, kolektywom. Wierzymy w siłę kolektywów, sami jesteśmy pewnego rodzaju kolektywem festiwalowym i łączymy różne talenty i też to zawsze jest siła prowadząca, wznosząca ludzi na scenie muzyki elektronicznej. Aspekt też wspólnotowości jest bardzo ważny, chcemy go podkreślać. W piątek ekipa Ślina, klubu Ślina z Poznania, a także Vixapol, słynny projekt, który też na festiwalu niejednokrotnie gościł. Natomiast w sobotę białorusko-ukraińska ekipa Natur, prezentująca głębsze, powiedzmy, odmiany muzyki house, z grubsza mówiąc. A potem przejmą stery częściowo białostoczanie wywodzące się z kolektywu Wireframe i projektu Transit. To jest połączenie tych dwóch projektów, które mają zbiór wspólny członków. Także myślę, że tam będzie bardzo euforycznie i bardzo energetycznie. Główna scena wypakowana gwiazdami muzyki elektronicznej, gwiazdami oczywiście, powiedziałbym, tej części muzyki, którą uważam za najbardziej wartościową. Nie są to gwiazdy, które przyciągają po 50 tysięcy osób na wielkich stadionach, ale nam nigdy o to nie chodziło. Więc tutaj myślę, że jednym z najbardziej kolorowych występów będzie back to back takiego Latexa z NFOT, czyli bardzo sprawnego DJ-a, który ma wspaniałe umiejętności techniczne, potrafi zaskoczyć różnymi rzeczami i bożyszcze tłumów, taki Latex, który już nieraz udowodnił, że każdą imprezę rozrusza do czerwoności. No i scena FOMO. Trzecia scena, troszkę na uboczu, troszkę za stawem, a tam najgłębsze rejony muzyki elektronicznej. Tutaj poleciłbym na przykład występ lokalnego artysty Mateusza Grzybowskiego, który też jest długo związany z wolontariatem festiwalowym i pracuje już z nami coraz częściej przy różnych projektach. I chociażby Mike'a Parkera, legendy techno ze Stanów Zjednoczonych. Artyści z całego świata, w zasadzie od Kolumbii przez całą Europę, Stany, Azja, też się ktoś znajdzie na pewno.
1: Up to Date zacznie się w czwartek 28 maja i potrwa do soboty. W tym roku przewidziane są dwie lokalizacje: Galeria Arsenał, czyli dawna elektrownia, i Park Lubomirskich na Dojlidach. Więcej o tej imprezie poczytacie na białystok.sk.pl. No i kolejny temat w naszym magazynie, mianowicie nowotwory ginekologiczne. O tym, co chcielibyście na ten temat wiedzieć, ale boicie się zapytać, opowie dr Beata Maćkowiak-Matejczyk z Białostockiego Centrum Onkologii. Białostockie Centrum Onkologii organizuje taką konferencję, podczas której dowiadujemy się dużo o tych nowotworach ginekologicznych u kobiet. I właśnie, może zacznijmy od tego, jaka jest taka profilaktyka przeciwko tym ginekologicznym nowotworom? Co możemy na co dzień robić, żeby się ustrzec tych dolegliwości?
2: Dzisiaj rzeczywiście organizujemy konferencję. Jest to druga ogólnopolska konferencja dotycząca nowotworów ginekologicznych. Skupiamy się w głównej mierze na leczeniu tych nowotworów i zaprosiliśmy do udziału wykładowców, prelegentów z całej Polski. Natomiast przekazujemy swoją wiedzę wszystkim koleżankom i kolegom zarówno z Białegostoku, jak i z całego naszego regionu. O profilaktyce trudno mówić w odniesieniu takim ogólnym do wszystkich nowotworów, ponieważ każdy nowotwór ma swoją specyfikę. Inna jest profilaktyka, jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, inna, jeżeli chodzi o raka trzonu macicy, inna, jeżeli chodzi o raka jajnika. O tym też dzisiaj będziemy mówić. Także na pewno edukacja prozdrowotna i edukacja w zakresie tej profilaktyki uzyskana zarówno w szkole, na zajęciach dodatkowych, a także u lekarza pierwszego kontaktu pozwala na skierowanie pacjentek do właśnie odpowiedniej profilaktyki. Teraz trudno jest mi powiedzieć o wszystkich nowotworach, bo to pewnie zbyt długo czasu by zajęło. Natomiast rzeczywiście mamy dobrze rozwiniętą profilaktykę, mamy dobrze dostępną profilaktykę, refundowaną, także możemy

0: z tego korzystać.
1: Tak, są takie rzeczy, które możemy robić na co dzień, ale też właśnie chyba bardzo ważne jest chodzenie na badania, prawda? I właśnie jak często kobiety powinny chodzić do ginekologa, tak, że tak powiem, na taki ogólny przegląd może?
0: Tak często, jak jest to potrzebne, dlatego że każda kobieta ma inne czynniki ryzyka zachorowania na nowotwór i to, jak często powinna wchodzić i wykonywać określone badania, określa lekarz ginekolog. Na pewno są pewne schematy profilaktyki dedykowane do ogólnej, można powiedzieć, takiej zdrowej populacji. Badania cytologiczne czy badania w kierunku HPV wykonuje się na przykład w ramach tego programu co 5 lat. To nie znaczy, że co 5 lat mamy chodzić, prawda, do ginekologa tylko, ponieważ są jeszcze inne macice, jest jajniki, które powinniśmy sprawdzać, a także cytologia może być wykonana również poza tym programem profilaktycznym, jeżeli lekarz widzi taką potrzebę.
1: Tak, a co powinno nas zaniepokoić? Na przykład jeśli czujemy ból właśnie w tych okolicach, czujemy właśnie jakieś takie kucie w jajniku czy coś, to już jest taki sygnał, żeby iść do lekarza, czy właśnie jak to wygląda?
0: Każdy jajnik, który pracuje w cyklu płciowym kobiety, może dawać dolegliwości, może to być kłucie. Nie każde kłucie jest po to, żeby pójść do lekarza, tak jak nie każde swędzenie za uchem jest po to, żeby pójść do lekarza, tak? Natomiast rzeczywiście uwagę naszą powinny zwrócić sygnały, które są inne niż normalnie występują i z tym powinniśmy pójść do lekarza. Każdy nowotwór ma swoje objawy, zupełnie specyficzne, czyli specyficzne dla siebie, może tak, niewspólne dla wszystkich. Na pewno powinny nas zaniepokoić zły zapach, nieprawidłowe krwawienia, powiększenie się obwodu brzucha czy bóle w dole brzucha.
1: Tak, i właśnie jeszcze wracając do tej konferencji, wspomniała Pani, że przyjechali lekarze z całego naszego regionu i właśnie co tutaj się dzieje, tak ogólnie mówiąc, Państwo wymieniacie się doświadczeniami, jak to wygląda?
0: Prelegentów mamy z całej Polski. Są to prelegenci zarówno mówiący wykłady w zakresie ginekologii onkologicznej, leczenia systemowego, to są onkolodzy kliniczni, a także radioterapeuci. Chcemy przekazać naszym kolegom, którzy pracują w ośrodkach onkologicznych w regionie, najnowszą wiedzę dotyczącą nowotworów narządu rodnego, a także w ośrodkach, które z nami współpracują, nie onkologicznych, bo również ginekologicznych, to jak się współcześnie leczy nowotwory narządu rodnego. Ponieważ jedną z cech jak gdyby sukcesu w leczeniu nowotworów narządu rodnego jest ich prawidłowe leczenie i w ośrodku, który predysponuje wszystkimi i dysponuje wszystkimi metodami leczenia. Mówimy w onkologii w ośrodku wielospecjalistycznym. Dzisiejsza onkologia powinna odbywać leczenie onkologiczne powinno odbywać się w sposób scentralizowany w ośrodkach, które się w tym specjalizują, a pozostałe ośrodki powinny pomagać bądź też kierować pod naszym nadzorem pacjentkom.
1: Tak, także słyszymy, że to jest bardzo potrzebna konferencja i no w sumie też cieszę się, że tak się rozwija to leczenie i możemy liczyć na coraz lepszą opiekę medyczną w takich wypadkach i dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: No i to już wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Już się z Wami żegnam. Życzę Wam dobrego dnia, wieczoru czy cokolwiek teraz przed Wami, a po najświeższe i najważniejsze informacje z naszego miasta i regionu zaglądajcie na białystok.sk.pl. Piszemy o najciekawszych wydarzeniach i wszystkim, czego nie chcecie przegapić w Białymstoku.
2: Radio SK.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus,

same Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Radio SK. Radio SK.

0: emocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.

0: pić? Nie poczułem nic, daj pić. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio SK.